stacją ukazały się na widnokręgu lasy, wzgórza. Droga wiła się między nimi, wbiegała na ich szczyty lub spadała na dół. Na jednym z takich wzniesień furman zwrócił się do nich i wskazując batem przed siebie rzekł: o, państwo tam jadą brekiem. Oba ekwiparze szybko zbliżały się do siebie. Na breku gwałtownie strzelano z bata, wołano, wywijano chustkami. W powozie zaś baron coraz wychylał się i drżał ze wzruszenia. Dzień dobry, panie Wokulski! Zawołał z kozła ktoś, wywijając długim batem. Wokulski poznał Ochockiego. Baron podbiegł w stronę towarzystwa. Już z daleka zdjął kapelusz i dopadłszy narzeczonej, prawie zanurzył się w jej rękawie. Po wybuchu czułości, który o ile był krótkim dla niego, o tyle wydał się bardzo długim dla widzów, baron nagle oprzytomniał i rzekł: pozwoli pani, że przedstawię pana Wokulskiego, mego najlepszego przyjaciela. Ponieważ zabawi tu dłużej, więc w tej chwili obliguję go, ażeby w czasie mojej nieobecności zastępował przy pani moje miejsce. Znowu złożył kilka pocałunków w głąb rękawa, skąd do Wokulskiego wysunęła się prześliczna ręka. Wokulski uścisnął ją i poczuł lodowaty chłód. Spojrzał na damę w białej narzutce i zobaczył pobladłą twarz z wielkimi oczyma, w których widać było smutek i obawę. Szczególna narzeczona. Pan Wokulski! Zawołał baron, zwróciwszy się do dwóch pań i mężczyzny, którzy już zbliżyli się do nich. Pan Starski, dodał. Już miałem przyjemność, odezwał się Starski, uchylając kapelusz. I ja, odparł Wokulski. Jakże teraz usadowimy się? Spytał baron. Jedźmy wszyscy razem, zawołała młoda blondynka, w której Wokulski domyślił się panny Felicji Janockiej. Baron z większą elegancją aniżeli zręcznością podsadził narzeczoną i sam usiadł naprzeciw niej. Potem wdówka zajęła miejsce obok barona, Starski obok narzeczonej, a panna Felicja obok Starskiego. Wokulski usiadł naprzeciw panny Felicji i spostrzegł, że dziewczynka patrzy na niego z pełnym zachwytu podziwem, rumieniąc się co chwila. Powoził Ochocki. Pan dobrze jeździ konno? Zapytała Wokulskiego pani Wąsowska. Z czego pani wnosi? Ach, Boże, zaraz z czego? Pierwej niech pan odpowie na moje pytanie. Nie szczególnie, ale jeżdżę. Będziemy jeździli razem. Panie Ochocki, od dzisiejszego dnia daję panu urlop ze spacerów. Znajdowali się już na terytorium należącym do prezesowej i właśnie Wokulski przypatrywał się rezydencji. Na dość wysokim, choć łagodnym wzgórzu wznosił się piętrowy pałac z dwoma parterowymi skrzydłami. Za nim zieleniły się stare drzewa parku, przed nim rozścielała się jakby wielka łąka, poprzecinana ścieżkami, tu i ówdzie ozdobiona klombem, posągiem albo altanką. Podróżni wysiedli. Do barona zbliżył się stary służący w czarnym surducie. Jaśnie pani, rzekł, jest teraz w spiżarni. Może panowie pozwolą do siebie. I zaprowadziwszy ich do prawej oficyny, wskazał Wokulskiemu obszerny pokój.

Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Wokulski wyjrzał oknem. Przed nim rozciągał się trawnik ozdobiony kępami starych świerków, modrzewi, lip, poza którymi daleko było widać lesiste wzgórza. Tuż przy oknie stał krzak bzu, a w nim gniazdo, do którego zlatywały się wróble. Ciepły wiatr wrześniowy co chwilę wpadał do pokoju, siejąc w nim niepochwytne wonie. Nie myślał o pannie Izabeli. Jej wizerunek palący mu duszę rozwiał się wobec prostych powabów natury. Chore serce umilkło i pierwszy raz od dawna zaległy w nim ukojenie i cisza. Po śniadaniu, w ciągu którego panna Ewelina rozmawiała tylko z baronem, a Starski umizgał się do czarnookiej wdowy, goście, pożegnawszy gospodynię, rozeszli się. Ochocki poszedł na strych pałacu, gdzie w pokoiku, świeżo na ten cel zbudowanym, urządzał obserwatorium meteorologiczne. Baron z narzeczoną wybrali się do parku, a prezesowa zatrzymała Wokulskiego. Powiedzże mi, rzekła, bo to pierwsze wrażenia bywają najtrafniejsze. Jak ci się podoba pani Wąsowska? Wygląda na dzielną i wesołą kobietę. Masz rację. A baron? Mało go znam. To stary człowiek. O, stary, bardzo stary, westchnęła prezesowa. A pomimo to chce mu się żenić. A co powiesz o jego narzeczonej? Wcale jej nie znam, chociaż dziwi mnie, że upodobała sobie barona, który zresztą może być najzacniejszym człowiekiem. Tak, tak, to jest dziwna dziewczyna, mówiła prezesowa. I powiem ci, że zaczynam tracić do niej serce. Do jej małżeństwa nie mieszam się, skoro nie jedna panna jej zazdrości, a wszyscy mówią, że robi świetne.

partię, ale to, co miała dostać po mojej śmierci, przejdzie na innych. Kto ma krocie barona, nie potrzebuje moich 20 000. Czuć było rozdrażnienie w głosie staruszki. Wokulski wyszedł na dziedziniec i około lewej oficyny, gdzie była kuchnia, skręcił do parku. Długi czas przechadzał się po Lipowej Alei, nie myśląc o niczym. Zdawało mu się, że przyjechał tu nasycony, zatruty zgiełkiem Paryża, hałasem Warszawy, dudnieniem kolei żelaznych i że wszystkie te niepokoje, wszystkie boleści, jakie przeżył, w tej chwili parują z niego. Gdyby go zapytano, czym jest wieś, odpowiedziałby, że jest ciszą. Wtem usłyszał szybki bieg za sobą. Gonił go Ochocki, niosąc na ramieniu dwie wędki. Nie było tu panny Felicji? Zapytał. Miała przyjść o 14:30 i iść ze mną na ryby. Może pan pójdzie z nami? Nie ma pan ochoty. To może pan woli grać ze Starskim w pikietę? Do tego on zawsze gotów. Cóż tu robi ten pan Starski? Jakże co? Mieszka u swojej ciotecznej babki, a razem chrzestnej matki, prezesowej Zasławskiej, i jak teraz martwi się, że zapewne nie odziedziczy po niej majątku. Ładny grosz, ze 300 000 rubli, ale prezesowa uważa, że lepiej wesprzeć nim podrzutków, aniżeli kasę Monako. Biedny chłopak. Na końcu alei ukazała się panna Felicja. Cóż, idziemy, panie Julianie? Zapytała Ochockiego. Idziemy. I pan Wokulski z nami. O, zdziwiła się panienka. Myślałam, że panu będzie przyjemniej w towarzystwie pani Wąsowskiej. Moja panno Felicjo, zawołał Ochocki, tylko proszę nie bawić się w uszczypliwości, bo się tu pani nie udaje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna jogrzystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Poznań, który będzie miał swoje Muzeum Mieszkańców, Bydgoszcz i Częstochowa, w kulturalnej odsłonie zajrzymy też na ulicę Sopotu i sprawdzę, jak dobrze żyć z jesienią.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skomponował muzykę do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że A. bardzo melodyjne i B. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Poznań, który będzie miał swoje Muzeum Mieszkańców, Bydgoszcz i Częstochowa, w kulturalnej odsłonie zajrzymy też na ulicę Sopotu i sprawdzę, jak dobrze żyć z jesienią.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
10: Po reklamie.
11: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Jedna melodia, która przywołuje cały film.

0: Piękny temat z bardzo przyjemnego filmu Auta. Muzyka Randy Edelman. To na dzień dobry w Śniadaniu Mistrzów, a na naszej drodze 7 października w środę o 6:30 stają fakty. Marlena Chudzia już z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przywitamy się z wami faktami.
2: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło o poranku rozpoczęcie operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania te mają charakter prewencyjny w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Co najmniej 2 osoby zginęły w Kijowie, gdy Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy rakietą i dronami w dniu 74. urodzin Władimira Putina. Pierwsze eksplozje w Kijowie słyszano kwadrans po 3:00 czasu lokalnego. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegały wcześniej o zbliżaniu się do granicy kilku rosyjskich bombowców Tu-95. Wykorzystanie lodu anarktycznego do badania cząstek widmo, czyli neutrin. Ten pomysł i jego realizacja przyniosły Francisowi Haldzenowi z Belgii Nagrodę Nobla z fizyki. Neutrina to niemal niewykrywalne cząsteczki, które przenikają przez planety, gwiazdy i nasze ciała tak, jakby nie istniały. Stworzenie Ice Cube, wykrywacza neutrin, pozwala naukowcom obserwować te niezwykłe cząsteczki.
3: Co jest ważne, te neutrina mają to lotu prosty. W związku z tym one nie są zakrzywiane, nie oddziałują żadnymi elementami, więc możemy patrzeć, że jak przeleciało nas neutrino pod jakimś kątem do tego detektora, no to ono leciało dokładnie z jakiegoś określonego kierunku.
4: Jakiegoś praktycznego zastosowania dla tego zjawiska nie ma?
3: Nie ma. To jest dokładnie nagroda za bardzo fundamentalne badania, które przesuwają naszą granicę zrozumienia i spojrzenia na wszechświat.
2: Z profesorem Maciejem Molasem, fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Dziś poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii. Co dziś jeszcze w menu naszych porannych faktów? Między innymi o zarobkach lekarzy. Na dziś zaplanowane jest pierwsze czytanie rządowych przepisów ograniczających ich pensje. Przyglądamy się też krakowskiej kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich.
0: Kolejne fakty. O 7:00 my teraz do innego wszechświata zaglądamy. Do wszechświata związanego z niebem, chmurami, słońcem, czyli do pogody. A dzień zaczęliśmy przyjemnie, teraz od 8 aż do 15 stopni. Najchłodniej teraz jest na Podhalu i w Tatrach, a najcieplej na północnym zachodzie, w Szczecinie, 14-15 stopni. Tam jeszcze raniutko sporo chmur. Środa jaka będzie? Pogodna, trochę więcej chmur na północy i na północnym zachodzie. Dziś znów przyjemnie, maksymalnie 23 stopnie. Czas na śniadanie.

280 dzień roku, 7 października i środa i w Śniadaniu Mistrzów dzień wanny mamy. Mam nawet odpowiednią piosenkę do tego, śpiewać nie będę, może nucić trochę. Jest taka pieśń grupy

Wonnolot się nazywa. Siedzę w wannie i gapię się w sufit, a mury niosą rozmowy jakichś ludzi. O tym, że gdzieś tam się waży los niezwykle ważnych dygnitarzy. U nas dygnitarzy państwo wybaczą zbyt wielu w poranku nie będzie, ale ważnych wiadomości za to nie zabraknie. Włączcie radio, jeśli macie czas, to możecie sobie zafundować porannie w łazience Wannolot. Radiolot do 9.30.

0: Przyjemny muzyczny odlot. Na dzień dobry, Top Gun Berlin Take My Breath Away, 6:37.
1: 6:37. Te trzy tematy będą dziś najciekawsze.
0: O dniu wanny już mówiłem, więc po pierwsze w kalendarzu świąt nietypowych można z wanny korzystać, prawda? Takie święto, dzień wanny, ale proszę wody zbyt dużo nie zużywać, bo dzisiaj także dzień efektywności energetycznej, czyli taki dzień, który nam przypomina o tym, że warto rozsądnie, oszczędnie gospodarować zasobami, najlepiej nie marnować niepotrzebnie tych zasobów, niepotrzebnie proszę więc się też tym, co nie zrobione w poranku, nie przejmować. Nie mówmy sobie, że na przykład posprzątamy, bo to może być ni mniej, ni więcej, tylko niepotrzebne lanie wody. Po drugie, jesień mocno weszła już w kalendarz, ponad 2 tygodnie z nami. Warto w poranku zastanowić się dzisiaj, co z tą jesienią robić.
2: Bardzo lubię jesień.
3: Co najlepiej robić jesienią, żeby czas szybciej leciał?
4: Zwiedzać, czy muzeum, czy... No tak sobie chodzimy.
5: No lepiej pójść do lasu na grzyby.
3: To najlepiej zabija czas?
5: Myślę, że tak, świeże powietrze, ładna pogoda. Las odpęża ludzi z góry.
3: Jak jest zła pogoda, to co akurat?
5: Książki.
0: Książki, grzyby, no kilka możliwości jest na jesień. Wszystkiego dobrego wam życzę. A po trzecie, prawda czy fałsz? Posłuchajcie, zgadnijcie, wygrajcie. Nasza zabawa, kolejna odsłona dzisiaj, już za chwilę do zgarnięcia hamak. Za kilka minut opowiem wam historię związaną z powstaniem muzyki filmowej, a wasze zadanie jest proste. Zgadnąć, czy mówię prawdę, czy blefuję. Hamaki czekają.
1: 6:37 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W ten czwartek muzyka z najnowszej produkcji z udziałem Brada Pitta. To film W sercu dziczy, a do tego m.in. premierowo kompozycję zdobywcy Oscara Volkera Bertelmana, czy też dźwięki od Dennego Elfmana.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
6: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże

Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Po reklamie.

0: Oczko wam puszczamy, Eye of a Tiger, Rocky 3, Survivor, 11 minut brakuje do godziny 7, czas na kolejną zagadkę, kolejny hamak do wygrania, no i wiadomość do potwierdzenia albo do sprostowania, tak naprawdę historia związana z muzyką filmową i powstawaniem dźwięków do...
1: Prawda czy fałsz? Kino bez tajemnic w RMF Classic.
0: Dobrze poinformowane źródła donoszą, że praca Oscarowego Ludwika Goransona nad muzyką do Oscarowego Oppenheimera rozpoczęła się od jednego obsesyjnego dźwięku. Podobno kompozytor przez kilka dni chodził po studiu, uderzając smyczkiem tylko w jedną strunę skrzypiec. Nie szukał melodii, szukał niepokoju, tego uczucia, które pojawia się, kiedy człowiek wie, że już za chwileczkę, już za momencik wydarzy się coś wielkiego, ale jeszcze nie wie, czy będzie to triumf, czy wielka katastrofa.
2: Akta sprawy 7474, łamane przez 4, sekcja Z, zastrzeżone.
0: Ten pojedynczy dźwięk miał przypominać myśl, która nie daje zasnąć, która nie daje spokoju. Z czasem dołączyły do niego kolejne instrumenty, potem rytm, potem cała fraza, orkiestra, ale pamiętajmy, że wszystko zaczęło się od jednego tonu, który brzmiał jak pytania, jeśli nie da się zatrzymać tego, co zostało uruchomione, co wtedy? I właśnie z tego pytania rodzi się cała ścieżka dźwiękowa do Oppenheimera. Prawda to, czy fałsz? Sprawdźcie to. Do dzieła, teraz wasz ruch. Pod mailem redakcja@rmfclassic.pl. Czekam na wyniki waszego muzycznego śledztwa.
1: Prawda czy fałsz? Kino bez tajemnic w RMF Classic.
0: Hamaki czekają, a muzykę z Oppenheimera Ludwika Goransona grają słynny temat. Can you hear the music? Już teraz u nas do śniadania podają.

To była propozycja do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Jeśli macie wątpliwości, głosujcie na moje typy. Ja nie mam żadnych. Igor Herbert.

0: Muzyka na wodzie we fragmencie 3 minut brakuje do 7. O 7 kolejna porcja faktów. Tam się należy od Marleny Chudzio. Co w faktach, Marleno?
1: Pożegnanie króla będzie w tych faktach. Oczywiście piłkarskiego króla Leo Messi odchodzi z reprezentacji Argentyny. Reklama.
2: Mateusz Nowak, PKO Bank Polski. Jestem dyrektorem Departamentu Sponsoringu i Marketingu Lokalnego.
3: Angażujecie się bardzo mocno w imprezy sportowe, także te biegowe.
2: PKO Twój Bank Polski. To hasło nas jednoczy i definiuje. Wiemy z badań i z własnych obserwacji również rynku, że Polacy w bieganiu szukają przede wszystkim zdrowej głowy. PKO Bieg Charytatywny to wyjątkowa inicjatywa. Jest najkrótszym biegiem, jaki można w Polsce uświadczyć, bo wystarczy przebiec 400 metrów, a bank z własnych środków przeznaczy na cel charytatywny 10 zł. Czyli każde 400 metrów to 10 zł na wsparcie walki z kryzysem psychicznym u dzieci i młodzieży.
3: Dlaczego Kraków?
2: Polskie dziedzictwo i kultura. Kraków jako miejsce nasycone historią i ważne na mapie naszej tożsamości narodowej naturalnie staje się bardzo dobrym tłem, ale też po prostu miejscem, w którym biegamy i zwiedzamy i to nas szczególnie kręci w tej imprezie.
3: Dodajmy, że sami też biegacie.
2: Byłoby nie fair, gdybyśmy wszem i wobec mówili o tym, że warto biegać, a sami tego nie robili. Blisko 500 osób PKO Banku Polskim, naszych pracowników, jest w sekcji biegowej, założonej przez tychże pracowników, więc to nie jest ruch odgórny, ale bardziej oddolny, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
4: Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
3: Co czeka nas podczas tej edycji?
4: Przede wszystkim rekordowe wydarzenie. Po raz kolejny pokazujemy, że w Krakowie lubimy biegać. Jest to największe wydarzenie biegowe w Krakowie w tym roku. 18 tysięcy uczestników. Bardzo nas cieszy to, że nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale również zawodnicy z całej Polski, ale również z całego świata przyjadą do nas. Trasa prowadzi przez różne zakątki naszego pięknego miasta, tak jak Rynek Główny, Bulwary Wiślane i oczywiście coś fenomenalnego, czyli meta w oświetlonej Tauron Arenie. Staramy się rozwijać tę imprezę i ten wzrost frekwencji i ten tłum ludzi na starcie pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku i bardzo się cieszymy, że możemy to robić z naszym partnerem głównym, czyli sponsorem tytularnym imprezy, jakim jest PKO Bank Polski.
3: To jest święto dla zawodników, ale także dla mieszkańców.
4: Oczywiście, że tak. Staramy się, żeby te nasze weekendy sportowe były dla każdego. Mamy czerwiecką piątkę, czyli na krótszym dystansie 5 km, a dla rodziny przygotowaliśmy specjalny bieg rodzinny z termobania. Każdy znajdzie w ten weekend coś dla siebie. A jeżeli ktoś nie będzie chciał uprawiać tej aktywności fizycznej, zapraszam serdecznie na trasę któregoś z biegów, żeby dopingować naszych wspaniałych biegaczy.
3: W takim razie widzimy się 11 października.
2: W imieniu PKO Banku Polskiego serdecznie zapraszam na 12. PKO Krakowia Półmaraton Królewski, który odbędzie się oczywiście w Krakowie.
0: Po reklamie. Środa, 7 października, zbliża się 7. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Fakty o tej porze ma dla nas Marlena Chudzio.
1: Operowanie naszego i szwedzkiego wojskowego lotnictwa związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Przypominamy, myśliwce poderwano w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, do których użyto także bombowców Tu-95. 4 miliardy 100 milionów złotych. Tyle według prokuratury miał stracić Orlen na obniżce cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 byłych i obecnych menedżerów koncernu. Michał Radkowski podsumuje, jakie zarzuty usłyszała cała piątka.
5: To przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków menedżerskich, a przede wszystkim wyrządzenie szkody spółce na wielką sumę. Według śledczych ceny hurtowe miały być obniżane celowo, mimo że, jak twierdzi prokuratura, sytuacja na światowym i europejskim rynku paliw nie uzasadniała takich decyzji. Powody miały być czysto polityczne.
6: Straty, jakie zostały wyrządzone spółce z uwagi na łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych, bo musimy jasno to powiedzieć, że to manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
5: Ocenia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Efektem obniżki cen były m.in. braki paliwa. Na ponad 600 stacjach koncernu miało go zabraknąć, a kierowcom pracownicy stacji mieli mówić o awarii dystrybutorów. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.
1: Do zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego prawdopodobnie dojdzie w Sejmie w obecności marszałka. Tak nieoficjalnie mówią politycy koalicji rządzącej, którzy nie wierzą, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Polityczne komentarze zebrał nasz reporter Jakub Rybski.
7: Politycy opozycji twierdzą, że ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta będzie nieważne, a Maciej Berek nie będzie mógł legalnie orzekać.
8: Mogli wymyśleć jeszcze coś bardziej zabawnego. Jeszcze mogli na przykład gołębia, wie pan, pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie, właśnie w ten sposób. Wszystko przed nimi.
7: Powiedział mi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Politycy koalicji rządzącej są jednak pewni, że prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka.
9: Nie robi tego, bo po prostu uważa, że trzeba zablokować Trybunał Konstytucyjny przed zmianami, które są normalne, bo przecież kadencja sędziów się kończy i czas zmian też przychodzi. Prezydent nie wypełni konstytucyjnych obowiązków, wypełni je marszałek Sejmu.
7: Mówił mi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zaprzysiężenie Macieja Berka może więc odbyć się nie w Pałacu Prezydenckim, lecz w sali kolumnowej Sejmu.
1: Najlepszy strzelec piłkarskiej reprezentacji Argentyny, Leo Messi, pożegnał się tej nocy z honorami na Monumental w Buenos Aires. Właśnie tak, Argentyna pokonała w towarzyskim meczu Benin 3-0. Messi miał 2 asysty i 126 bramkę strzeloną w reprezentacji, tym razem z karnego.
10: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol!
1: Zakończenie kariery reprezentacyjnej Argentyńczyk ogłosił 6 tygodni po porażce w finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią, twierdząc, że nie ma już nic w tej kadrze do zaoferowania. Dziś po meczu usłyszeliśmy: będę tęsknić za bronieniem barw reprezentacji, ale teraz będę po tamtej stronie ze wszystkimi wami, kibicując wszystkim tym chłopakom. Zawsze będę razem z wami. Podkreślał Leo Messi, który napisał naprawdę piękny kawałek historii futbolu.
0: To prawda, muchísimas gracias, señor Leo Messi. Będziemy wracać jeszcze nie tylko do historii sportowych, piłkarskich, faktach. Te najbliższe o 7.30. Teraz zerkamy do pogody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Dzień rozpoczęliśmy od 8 stopni na południu, ale proszę, proszę, już 9 stopni w Zakopanem, 9 stopni w Suwałkach. To teraz najchłodniejsze miejsca w naszym kraju. 10 stopni we Wrocławiu, 10-11 w okolicach stolicy, 13 stopni w Bydgoszczy i 14-15 w Szczecinie. A co nas dzisiaj czeka pogodowo? 23 stopnie się zapowiadają, bardzo ciepło, jak na jesień, jak na październik. Najprzyjemniej ma być na terenie Małopolski i na Podkarpaciu, trochę chłodniej będzie na Suwalszczyźnie. Tam w ciągu dnia 17-18 stopni, a to wszystko dopiero za kilkanaście godzin. Cieszmy się tym, co mamy dzisiaj. Jest w miarę pogodnie tylko na północy i północnym zachodzie. Trochę więcej chmur teraz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Na śniadanie mistrzów 4 po 7 zapraszam do stołu. Do 9.30 jesteśmy razem. Łukasz Wojtusik, RMF Classic. Cześć, dzień dobry.
12: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
0: Marek, Amelia i Justyna dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego dobrego. A w puli urodzinowej dzisiaj trzy duże nazwiska związane z muzyką i rozrywką. Yo-Yo Ma, jeden z najwybitniejszych wiolonczelistów naszych czasów, ma urodziny. Wszystkiego dobrego. Pan Tom York, wokalista i frontman Radiohead, też ma urodziny. Wszystkiego dobrego. I Simon Cowell, juror, producent znany z takich programów jak X-Factor czy Mam Talent. No to wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy dzisiaj czują, że świętują. W poranku dzisiaj będzie z kolei kulturalnie, nawet bardzo kulturalnie. Będą wieści z Poznania, z Bydgoszczy, z Częstochowy. Zbadamy też sopolskie ulice.
12: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.
0: A jeśli bym państwu powiedział, że Radiohead teraz zagra? Sprawdźmy, czy to jest możliwe. To jest możliwe dzięki najpiękniejszej muzyce filmowej z trzeciej części Strażników Galaktyki. Akustyczna wersja Creep.

0: Królewna Śnieżka, 7 krasnoludków, 12 po 7. Czas u nas na wielką historię i opowieść Macieja. Spryt to będzie. Wielki, bo sprytny był kto?
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 7 października 1641 roku elektor brandenburski i książę Prus Fryderyk Wilhelm przybył do Zamku Królewskiego w Warszawie. To ten Fryderyk Wilhelm, który przeszedł do historii Niemiec jako wielki elektor. Poza Niemcami też go czasami się tak nazywa, ale w polskiej historii zasługuje raczej na miano wielkiego kombinatora lub sprytnego lisa. Zresztą nierzadko się pisze o nim, że lisią politykę prowadził. Jego wizyta z 7 października 1641 roku była pokornym przyjazdem lennika do suwerena. Tego dnia Fryderyk Wilhelm złożył bowiem hołd lenny z Prus książęcych przed obliczem króla Władysława IV. I to był już ostatni w naszej historii hołd pruski. Fryderyk Wilhelm obejmował władzę w Brandenburgii i w Prusach rok wcześniej, w czasie wojny 30-letniej. Zapatrzony we wzory holenderskie, zaczął reformować państwo, zmierzając zarazem do umocnienia swej władzy jako monarchy absolutnego. Po traktacie westfalskim włączył do Brandenburgii Pomorze Szczecińskie. Umacniając pozycję w Prusach książęcych, zachowywał wciąż pozory lojalności wobec Polski. Jednak korzystał z osłabienia Rzeczpospolitej poprzez bunty kozaków, najazd rosyjski, a w końcu potop szwedzki. Szwedzi chcieli Fryderyka Wilhelma od razu skaptować, ale ten i wobec nich prowadził politykę sprytnego lisa. Kiedy jednak zajęli królewiec, bez entuzjazmu wprawdzie, ale zgodził się na układ sojuszniczy przeciw Polsce. A za obietnicę przyłączenia Wielkopolski do Brandenburgii już ochoczo udzielił Szwedom pomocy militarnej. Potem podpisał też porozumienie rozbiorowe Polski ze Szwecją, siedmiogrodzkim Jerzym Rakoczym i z Chmielnickim. Ale porażki Szwedów osłabiły jego lojalność wobec Karola Gustawa i w końcu wszedł na powrót w układy z Polską. W zamian uzyskał od Rzeczpospolitej pełną suwerenność w Prusach książęcych. I taki to był Fryderyk Wilhelm I. W Niemczech wielki elektor, a u nas sprytny lis po prostu.

0: Piotr Czajkowski, Dziadek do Orzechów, we fragmencie Marsz z Dziadka do Orzechów, 20 minut po siódmej, my maszerujemy teraz nad morze, tam urzędnicy pytają mieszkańców, jak im się żyje w ruchu, w miejskim ruchu. Jedziemy do Sopotu.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum, więcej kursów autobusów do szpitala na Zaspie, a także postulat wprowadzenia wygodniejszego dojazdu na lotnisko. To są najważniejsze wnioski z badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Sopotu. Wzięło w nim udział anonimowo 1000 osób.
3: Pytaliśmy naszych mieszkańców o zdanie co do ograniczenia ruchu samochodowego, szczególnie w ścisłym centrum miasta Sopotu. O to, czy na przykład tworzyć ograniczenia wjazdu do centrum miasta. Będziemy przyglądali się, jak działa obecna strefa na ulicy Bema i na Płaskiego. Będziemy patrzyli, jak ta strefa funkcjonuje obecnie poza sezonem turystycznym i na podstawie tego między innymi będziemy wyciągać wnioski.
0: Z Michałem Banackim, wiceprezydentem Sopotu, rozmawiała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, a wyniki badania mają posłużyć do optymalizacji i usprawnienia oferty komunikacji miejskiej.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

0: poranek w towarzystwie instrumentów dętych, blaszanych, Joe Black i Irwin Berling. I śniadanie mistrzów tuż przed faktami, w których za chwilę Marlena Chudzio będzie udowadniać, że sztuczna inteligencja może dać lekarzowi więcej czasu dla pacjenta.
1: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
3: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
2: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Po reklamie.

0: Uzasadnia to tym, że w zeszłym miesiącu inflacja poszła mocno w górę do 4%. Sztuczna inteligencja może dać lekarzowi więcej czasu dla pacjenta. Wszystko za sprawą nowego systemu, który testowany jest obecnie w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach. Wczoraj system zaprezentowano.
1: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób prowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
2: Czyli to jest coś w rodzaju tworzenia dokumentacji, potem wykorzystywanej przy kolejnych wizytach?
1: Tak, dokładnie.
0: Z Bartłomiejem Brzękiem, jednym z autorów programu, rozmawiał Marcin Buczek.
3: Kolejne rozmowy, kolejne fakty o 8 w RMF Classic. Teraz zerkamy do pogody. To będzie bardzo przyjemny, ciepły dzień. Na razie dużo chmur jeszcze na niebie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Po południu od 18 do 23 stopni się zapowiada. Przejaśnień sporo mamy i w centrum, i na południu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku. Bardzo przyjemny poranek teraz od 8 do 15 stopni. 7.32, top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Plebiscyt już ruszył. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. No a jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na liście, no to polecamy oczywiście do słuchania także poranków. Tutaj jedna z propozycji. Wet, wet, wet. Może to jest wasza ulubiona pieśń związana z muzyką filmową? A dźwięki pochodzą z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. Jeśli to właśnie wet, wet, wet was wzrusza, emocjonuje, to możecie oddać głos choćby teraz.

0: Ennio Morricone i klasyczne dźwięki z misji. 7:40, misja prasa teraz nam się należy.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: I od razu trafiłem na informację, która powinna się być może znaleźć w pasażu ekonomicznym, który za chwilę, chociaż nie, wydaje mi się, że ona dużo bardziej pasuje kontekstowo do przeglądu prasy. Na początek liczba, więc którą znalazłem w Gazecie Wyborczej na drugiej stronie, w rubryce Liczba Dnia. 59 tysięcy złotych, tyle miesięcznie zarabia Adam Glapiński, prezes NBP, i to jest kwota bez nagród i bez dodatków. To ja już też nic nie dodam. Idę dalej. To jeden z cichszych, ale bardziej symbolicznych wymiarów wojny w Ukrainie. Rosyjskie rakiety i drony niszczą nie tylko miasta i infrastrukturę, ale także książki. Pisze o tym Guardian. Od początku roku zniszczono co najmniej 13 milionów egzemplarzy książek. To jest 1/3 tegorocznej produkcji wydawniczej Ukrainy. Największe straty poniosło charkowskie wydawnictwo Ranok, gdzie po ataku drona Szachet spłonęło około 8 milionów książek. Ukraińskie władze i wydawcy podkreślają, że to nie jest tylko uderzenie w logistykę, ale w kulturę, w tożsamość narodową kraju. Mimo strat zapowiadają dalsze wydawanie ukraińskich autorów, a zagraniczne oficyny zachęcają do tłumaczenia i promowania ukraińskiej literatury na świecie. Tej ukraińskiej literatury w Polsce rzeczywiście coraz więcej się ukazuje i dobrze. Pomoc w kryzysie to jest temat najnowszego wydania Tygodnika Powszechnego i tutaj artykuł Anny Goc, która pokazuje, że jak działające od 2018 roku Centra Zdrowia Psychicznego zmieniają dostęp do leczenia psychiatrycznego w naszym kraju. Dzięki nim pacjenci otrzymują szybszą pomoc bez skierowania, a leczenie obejmuje nie tylko wizyty lekarskie, ale także psychoterapię, wsparcie środowiskowe i opiekę po hospitalizacji. Anna Godz opisuje historię osób, które doświadczyły poważnych kryzysów psychicznych i wskazuje, że nowy model opieki często pozwala uniknąć pogłębienia się choroby, no a jednocześnie w artykule czytam o przyszłości, a ta przyszłość to reforma i spór wokół niej trwa. Środowisko psychiatryczne obawia się, że planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany mogą osłabić najważniejsze elementy systemu, które dotąd poprawiały dostępność i ciągłość leczenia. Więcej na ten temat w artykule Pomoc w kryzysie. To temat numeru Tygodnika Powszechnego, który trafił właśnie do kiosków.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ale się pięknie złożyło, zapowiadając, że za chwilę pasaż ekonomiczny, opowiadałem o tym w przeglądzie prasy, co wyczytałem z Wyborczej, ile zarabia prezes Adam Glapiński miesięcznie, 59 tysięcy złotych i to bez dodatków, bez nagród, tak goła kwota, nie ubrana w nic innego, no a w pasażu...
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: A w pasażu o zarabianiu opowie Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry. Mówimy o trochę innych pieniądzach niż o tych, które mieliśmy wcześniej. Mówimy o pieniądzach, które chcieli my byśmy zarobić, jeżeli wkładamy coś do banku na lokatę. Otóż zła wiadomość jest taka, że banki obniżają oprocentowanie lokat i to bardzo mocno. Jeszcze miesiąc temu na miesięcznych lokatach można było zarobić nawet 7% w skali roku. Teraz banki oferują już tylko 4% maksymalnie w skali roku, a częściej to jest 2% w skali roku. A to i tak jedynie w promocji, więc widać mocne obniżenie. Nie jest to dobre miejsce, widać, do zarabiania pieniędzy.
0: No ale jeżeli ktoś liczy na to, że oprocentowanie lokat znowu wzrośnie, to dzisiaj jest taki dzień, w którym warto za to trzymać kciuki.
2: No tak, taka osoba, która chciałaby więcej zarabiać na lokatach, może dzisiaj trzymać kciuki, bo dzisiaj mamy drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i dzisiaj decyzja tejże Rady w sprawie stóp procentowych. Pamiętajmy, wyższe stopy to wyżej oprocentowane lokaty, ale to także wyżej oprocentowane kredyty. O tym też nie wolno zapominać. Większość ekonomistów przewiduje, co prawda, że dzisiaj Rada stopy utrzyma, ale dyskusja o tym na pewno będzie gorąca.
3: Myślę, że się zbliżamy do poważnej dyskusji na temat właśnie niestety reakcji.
2: Mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej, a uzasadnia to tym, że w zeszłym miesiącu inflacja poszła mocno w górę do 4%. Z drugiej strony od weekendu mamy powrót ustawowego ograniczania paliw, co powinno wkrótce nieco inflację ostudzić. Koniec końców najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest więc dzisiaj utrzymanie stóp bez zmian, a ewentualna podwyżka może być za miesiąc, bo za miesiąc Rada będzie miała najnowszy raport o prognozach gospodarczych na najbliższe lata.
0: A już dziś mamy kolejne posiedzenie Sejmu i tam posłowie przekonują, że podatkami chcą zadbać o nasze zdrowie.
2: Zawsze to jest fascynujące, nie? Jak chcą politycy jakoś o nas zadbać, to wiąże się zazwyczaj z tym, że trzeba wyłożyć jakieś pieniądze, tak, i trzeba zapłacić. Ale tutaj mówią, że rzeczywiście cel jest szczytny, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby ograniczyć sprzedaż niezdrowych rzeczy, niezdrowych napojów. Późnym wieczorem, między godziną 21 a 1 w nocy, swoją drogą zawsze te podatki muszą być w nocy, nie wiedzieć czemu, ma być uchwalany szereg ustaw, które mają wyraźnie podnieść opodatkowanie napojów energetycznych, czyli tych wszystkich energetyków z tauryną, kofeiną, także napojów słodzonych, czyli tych gazowanych, które mamy w sklepach. Droższy ma być także alkohol oraz napoje bezalkoholowe, które imitują alkohol, czyli te piwa 0%, wina 0%, czy wszystkie inne pseudoalkohole 0%. Po co ta duża podwyżka? No założenie jest takie, że te produkty mają być o kilka złotych droższe, żeby mniej osób to kupowało, żeby przez to być zdrowszym, no bo rzeczywiście to nie są najzdrowsze rzeczy pod słońcem. Nie ma tutaj dyskusji z tym związanej jakiejś większej, a chcą nas tego oduczyć politycy właśnie wyższymi podatkami i podatki. Z tego w dużej mierze mają iść na przykład na NFZ, czyli na Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: Nie najzdrowszy w tej perspektywie jest polski złoty, bo po prostu słaby złoty jest.
2: Tak, on też się musiał opić. Chciał się opić energetyków, chciał być taki hop do przodu, a coś mu nie wyszło i teraz leży taki trochę poobijany na tej kanapie. Brzuszek boli, główka boli, no i nasz złoty ma się jednak kiepsko. Efektem jest to, że jest słabszy i efektem tego jest to, że zagraniczne waluty są droższe. Euro kosztuje teraz aż 4,37 zł, dolar kosztuje 3,89, frank szwajcarski 4,67, a za brytyjskiego funta płacimy teraz 5,16. No widać, nasza waluta nie ma się teraz za dobrze.
0: Wzmacniał nas informacjami w pasażu ekonomicznym Krzysztof Berenda, wielkie dzięki.
2: Tak, jabłuszko trzeba zjeść. O, taki złoty powinien jabłuszko zjeść, bardzo dobre, pyszne.
0: Polecamy.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: James Newton Howard i muzyka do światła, którego nie widać. Światełko widać już, bo zbliżamy się do faktów, do kolejnej odsłony. Marlena Chudzio naświetli nam, co dzieje się w kraju, za granicą. Zrobi to za chwilę, a zapowie już teraz, co w faktach.
1: Otwieramy kartę dania, a tam oczywiście polityka krajowa, polityka międzynarodowa, ale także przysmaki, które być może marnują się w twoim ogrodzie, a ktoś na nie czeka.
0: W moim ogrodzie?
1: W twoim ogrodzie.
0: Dobrze, to posłucham, to może się podzielę wtedy.
2: Reklama.
3: Majdan, dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
0: 8 już. Czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Dziś dowiemy się, jakie zarzuty usłyszał Dawid K., lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, który bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wczoraj mężczyzna był przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Jej rzecznik potwierdził, że obecnie prowadzone są 4 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w placówce. Sprawą zajmuje się Michał Radkowski. Co wiemy o wczorajszym przesłuchaniu?
10: Wiadomo, że trwało kilka godzin. Lekarz nie zgodził się, by podawać jego dane osobowe, więc możemy jedynie mówić o Dawidzie K. i jego pełnomocy. Mecenas Jacek Dibuła potwierdził jedynie, że jego klient usłyszał zarzuty. Zapowiedział też, że do momentu przekazania informacji przez prokuraturę nie będzie komentował treści zarzutów. Tych wciąż nie znamy, bo prokuratura chce o nich opowiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzuconych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menedżerskiego, a także znieważenia zwłok.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Prezydent Donald Trump twierdzi, że koniec wojny w Ukrainie jest bliski. Takie słowa padły w Maryland, a wysłuchał ich nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Prosimy o szczegóły.
11: Dzień dobry. Tradycyjnie prezydent, który obiecał jeszcze w kampanii wyborczej 2 lata temu, że zakończy wojnę w 24 godziny, nie podał szczegółów. Pracuję nad tym. Myślałem, że ona będzie najłatwiejsza do zakończenia. Zakończyliśmy 8 wojen. Zakończyłem 8 wojen. I ta też się niedługo zakończy, zapewnił Trump. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie lub nie, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża. Przekonywał prezydent Donald Trump, który wspiera republikanów przed listopadowymi wyborami do kongresu. Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Rozmowa ma dotyczyć śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim na Syberii. Trudno jednak powiedzieć, czy przy okazji prezydent Trump zamierza poruszyć inne tematy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Kierowcy, uważajcie na Krajowej Siódemce na Mazowszu. W pobliżu Łomianek między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą samochód dostawczy wjechał w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku stolicy. Gdańskie Zoo prowadzi jesienną zbiórkę darów dla swoich podopiecznych. Potrzebne są orzechy laskowe, włoskie, bukowe oraz żołędzie.
12: W zoo z tego skorzystają przede wszystkim jeleniowate, więc na przykład daniele czy łosie bardzo sobie takie przysmaki cenią, gryzonie, ursony, wiewiórczaki, ale także papugi. Papugi też się tymi orzechami zajadają. To jest dla nich przysmak i to jest też ważny element dla wielu gatunków takiej diety jesienno-zimowej. Żołędzie u nas jedzą właśnie łosie czy pekari, również żubry.
1: Mówi Julia Brachman, specjalistka do spraw żywienia w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Leśne smakołyki można przynosić codziennie od 7 do 19.
0: To ja bym mógł tam coś dostarczyć. A przy okazji, nie wiem jak to się stało, ale po tych faktach to trochę zgłodniałem.
1: Ale żołędzie nie.
0: Dobrze, 8:30 fakty, a teraz wieści pogodowe.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Już wyobrażam sobie właśnie taką sytuację, że przychodzę do domu, żona słuchała i mówi: no Łukaszku, co to będzie dziś na obiad? Są.
1: Wiesz, że kawę robią z żołędzi i podobno jest dobra.
0: To spróbujemy może któregoś poranka w Śniadaniu Mistrzów. Podadzą nam być może, albo sami sobie przygotujemy. Tymczasem od 8 do 15, od 9 do 15 stopni teraz, najchłodniej w Suwałkach i w Zakopanem, najcieplej w rejonie Szczecina. Tam jeszcze sporo chmur, przejaśnienia w Wielkopolsce, na Kujawach. Dzisiaj od 17 do 23 stopni po południu. Do tego lekki wiatr. Jutro nadal będzie ciepło, ale uwaga, po południu pojawią się nad Polską na północnym zachodzie deszczowe chmury.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Jak słyszycie, bardzo energetyczne wydanie Śniadania Mistrzów RMF Classic trwa. W Dniu Efektywności Energetycznej nie musicie marnować zbędnie energii na szukanie ciekawych miejsc na kulturalnej mapie naszego kraju. Ja za moment Państwu takie wieści dostarczę. Z Bydgoszczy, z Poznania, będziemy w Częstochowie. To kulturalnie naprawdę się sporo szykuje. Odwiedzimy także warszawskie studio RMF Classic. Tam goście z warszawskiego festiwalu filmowego się pojawią i spróbujemy jeszcze powędrować szlakiem Nobla. Dzisiaj Nobel z chemii. A na dobry początek godziny swingujemy z Michaelem Bublé, Sway.

0: John Williams, Gwiezdne Wojny, Skywalker Odrodzenie, 11 minut po 8, a ja obiecałem wam kulturalne wieści z różnych miejsc. Bardzo proszę, niedrogocenne eksponaty i złote puchary, a historia zwykłych ludzi, mieszkańców, poznaniaków. To będzie do zobaczenia, ponieważ trwa budowa pierwszego Muzeum Mieszkańców w Poznaniu. Właśnie tak ma się nazywać, Muzeum Mieszkańców na Starym Rynku.
1: To będzie muzealny hit, ponieważ to będzie muzeum, które opowiada o historii nas, poznaniaków, naszej tożsamości polskiej, ale również o wielonarodowości poznaniaków w różnych okresach historycznych. Będzie pokazywało Muzeum Mieszkańców tą mniej oficjalną część miasta.
0: Mówi, zapowiada to Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zapowiada, ponieważ Muzeum Mieszkańców ma zostać otwarte w połowie 2029 roku. To 3 lata niecałe poczekamy. Dużo szybciej inne wydarzenie, to w Bydgoszczy, wydarzenie, które łączy muzykę, obraz i film, no i szuka dla nich wspólnego mianownika. Festiwal Fonomo właśnie w Bydgoszczy już za dni parę. To jest jedno z najbardziej oryginalnych wydarzeń artystycznych w północnej Polsce.
2: DNA festiwalu cały czas pozostaje niezmienna od początku, od tych 15 lat, czyli faktycznie są różne dziedziny sztuki, ale szczególnie interesuje nas to, co się dzieje na skrzyżowaniu filmu i muzyki i obrazu i dźwięku. Czyli tam, gdzie się te dziedziny przecinają, tam się różne ciekawe rzeczy dzieją i czym mniej oczywiste, tym nas bardziej interesują. To z pozoru tak się wydaje, że to jest oczywiste, że w filmie jest muzyka zazwyczaj, albo film może być dokumentalny o muzykach, albo koncerty mają jakieś elementy wizualne, aczkolwiek jak się wchodzi w to w głębi, to jest naprawdę, zaczyna być ciekawie i dlatego między innymi zapraszamy na ten festiwal.
0: Zapraszam Artur Maćkowiak, organizator Fonomo. W tym roku w Bydgoszczy pojawią się twórcy, goście nie tylko z Polski, ale także z Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, a w programie wystawy, debata, warsztaty, wydarzenia specjalne, sam festiwal od 15 do 18 października. I na koniec Częstochowa, tutejszy teatr, czy też tamtejszy teatr otwiera się szerzej na widzów. Jutro najnowsza premiera w Teatrze imienia Adama Mickiewicza, spektakl Trzy Światy. I to będzie premiera z dodatkowymi udogodnieniami dla osób niesłyszących i słabosłyszących.
3: Dzięki projektowi, przez który ten spektakl został zrealizowany w końcu, drodzy państwo, w Teatrze Mickiewicza będzie spektakl tłumaczony na PJM, polski język migowy. Także ogromnie się z tego cieszę, bo nasz teatr przez to staje się inkluzywny, zaprasza też ludzi wykluczonych, a w Częstochowie, w okolicach są głusi, niedosłyszący. I tutaj dajemy też szansę dla tych ludzi, którzy do teatru na co dzień nie docierają.
0: I takim inicjatywom wypada nam tylko przyklasnąć. Opowiadała o tym Sylwia Oksiuta-Warmus, aktorka Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie.
4: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Dźwięki z Kopciuszka, Patrick Doyle, 18 po 8. Odliczamy dni, dzień po dniu do dnia muzyki filmowej, ten dzień 27 października, czyli za dni 20. I z tej okazji mamy dla was cykl Zakochani w muzyce filmowej. W nim nasi goście opowiadają nam o tym gatunku muzycznym. Dzisiaj literaturoznawca, pisarz, tłumacz Michał Rusinek.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Ja w ogóle się nie zakochuję w filmach, ani w serialach, ani w książkach. Nie jest to jest uczucie, które jednak rezerwuję dla ludzi bardzo wybranych. Mm-hmm. Ale mam jakieś swoje ulubione oczywiście seriale i filmy. I pamiętam takie doświadczenie jeszcze z dzieciństwa, z jakichś pierwszych kaset VHS Królewne Śnieżkę. I rzeczywiście to było duże, mocne doświadczenie. Później się dowiedziałem, że polską wersję językową, przekład tym piosenek na przykład o krasnoludkach zrobił Marian Hemmer, więc to rzeczywiście było świetnie, świetnie zrobione, ale to też jest naprawdę wspaniała muzyka. Miałem kiedyś taką płytę, czarną płytę z muzyką z Gwiezdnych Wojen, która jest fantastyczna swoją drogą. Mhm. Było tam dużo efektów, które mnie najbardziej, muszę powiedzieć, wtedy poruszały, na przykład miecz świetlny, który gdzieś tam śmigał w tle i Use the Force, Luke się pojawiało, które też było oczywiście bardzo, bardzo muzyczne.
0: A jeśli już wracasz do jakiejś muzyki, to do jakiego filmu albo serialu wracasz ze względu na muzykę?
2: Nie wiem, czy tak robię, ale mogę powiedzieć, jaką muzykę sobie czasami gwiżdżę.
0: Muzykę sobie czasami gwiżdżesz przy goleniu?
2: Dziękuję za to pytanie. Właśnie nie spodziewałem się go, ale spróbuję na nie jakoś inteligentnie odpowiedzieć. Mhm. To jest muzyka z serialu Sherlock Holmes z Benedictem Cumberbatchem. Nie wiem dlaczego, ale ten główny motyw przewodni jakoś mi się zapisał w pamięci i dobrze koresponduje z procesem golenia.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
0: A jak u państwa korespondencja z procesem golenia? U Michała Rusinka już wiemy, do Sherlocka, to ja puszczę Sherlocka, a państwo sprawdzą.

0: Taka emocjonalna rozgrywka muzyczna też między Romeo i Julią. 8:26, a gra tymczasem Iga Świątek w China Open, walczy o ćwierćfinał. Będziemy się temu przyglądać w faktach. No i będą także wieści związane z pewną ustawą, która dotyczy podwyżki akcyzy na alkohol.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
12: Po reklamie.

0: O 8.30 Marlena Hudzio w RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma dla nas fakty.
1: Ustawa dotycząca podwyżki akcyzy na alkohol ma większość w Sejmie. Tak zapewniała w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Jest przekonana, że dziś posłowie ustawę przyjmą. A czy zostanie podpisana przez prezydenta?
2: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze. Więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa, w tym koszty zdrowotne, koszty leczenia. Więc to jest super normalna rzecz, że się podwyższa trochę dla, że korpo alkoholowe dokładają się do zdrowia.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz jest na rmf24.pl. W Pekinie Iga Świątek walczy o ćwierćfinał China Open. Po drugiej stronie siatki Amerykanka Iwa Jowicz. Pierwszy set wygrany gładko 6-1. W drugim więcej walki. Polka walczy, w tym momencie jest 4-3 dla Świątek. W Szanghaju natomiast na korcie Kamil Majkrzak, pierwsza runda z przeciwnikiem jest Niemiec, Janik Hanfmann. Ważne przypomnienie dla turystów, jeszcze niecały miesiąc można wędrować po słowackich Tatrach. Od 1 listopada Słowacki Tatrzański Park Narodowy wprowadza coroczne zimowe zamknięcie wysokogórskich szlaków znajdujących się powyżej schronisk. Ograniczenia będą obowiązywać w znacznej większości przypadków do końca maja przyszłego roku. Polskie Tatry są dostępne cały rok.
0: Fakty są dostępne co pół godziny. W RMF Classic kolejne spotkanie z Marleną o 9:00. Bardzo ładny początek dnia, szczególnie na wschodzie i na południu kraju. Tak patrzę na kopce Kościuszki, słońce wychodzi. W zasadzie wyszło już po 6.30. Teraz w Lublinie 11 stopni, podobna temperatura w stolicy. Najcieplej jest w rejonie Szczecina, tam w stopni 15 i tam trochę więcej chmur. Dziś maksymalnie 23 stopnie. Środa powinna być po prostu w większości kraju pogodna. Na takie piękne jesienne wieści ja mam najpiękniejszą muzykę filmową, Szup Szup Song.

0: Przyjemnie się zrobiło, prawda? Był z nami przez chwilę Biały Delfin. 8:38, śniadanie mistrzów. Trwamy, przenosimy się do warszawskiego studia, a w nim dyrektorzy warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. W piątek startuje to wydarzenie, rozpoczyna się, a Magda Juszczyk rozmawia z dyrektorką generalną festiwalu, Joanną Szymańską-Szcześniak, i dyrektorem programowym Bartkiem Pulcynem.
1: Czy Warszawa, takie miasto, bo o nim też chciałabym w kontekście warszawskiego festiwalu filmowego rozmawiać, takie miasto, które buduje się od, mam wrażenie, 10 lat jako nowoczesna stolica europejskiego kraju z szerokimi możliwościami przyciągania turystów. Czy to jest dobre miejsce do tego, by proponować nie nam, mieszkańcom Warszawy, festiwal, ale filmowcom ze świata?
2: Myślę, że to jest najlepsze miejsce. Warszawa się bardzo rozwija. Na przestrzeni ostatnich lat ten rozwój jest dynamiczny i większość naszych gości, jak nie wszyscy, są po tych 10 dniach festiwalowych zachwyceni Warszawą i taką ofertą, czy kulturalną, czy gastronomiczną. Większość czasu spędzają oczywiście na seansach, ale są zachwyceni i zdziwieni, że Warszawa tyle oferuje.
1: Też widzicie rolę warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego jako promującego stolicę Polski. Czy zbyt patetycznie już?
2: Nie, myślę, że zdecydowanie tak, bo musimy pamiętać o tym, że jesteśmy właśnie warszawskim festiwalem. Od zawsze, od tych 42 lat festiwal jest w Warszawie, ani razu się nie wyniósł i myślę, że tak pozostanie już do końca, więc jak najbardziej promujemy Warszawę, staramy się naszym gościom, twórcom, którzy nas odwiedzają, pokazywać najciekawsze rzeczy w Warszawie.
3: Zresztą korzystamy z tego, czym Warszawa ostatnio się stała, w ostatnie lata. To jest bezpieczna stolica, piękna, po której się można poruszać pieszo, świetnie skomunikowana, jeżeli ktoś nawet ma ochotę i ma chwilę, żeby pojechać w inny zakątek Warszawy, to przecież dojedzie w chwilę. Po prostu czysta, przyjazna przestrzeń, w której nasi goście mogą bardzo łatwo nawigować. Mamy wszystkie kina bardzo blisko siebie. To jest odległość 7 minut, no, Luna troszeczkę dalej, to jest może 10 minut na nogach i korzystamy z tego. Liczymy oczywiście na jak najlepszą pogodę, bo to nam ułatwia zawsze. Ja ostatnio sobie pomyślałem, żeby nasz festiwal miał taką atmosferę innych festiwali. Jeden miałem na myśli, Telluride w Stanach Zjednoczonych, gdzie twórcy kochają przyjeżdżać, bo tam mogą się czuć na luzie. My nie mamy dress code'u. Nasi goście tak samo są ubrani jak chcą, na luzie, mogą się czuć swobodnie, nie ma barier, nawet takich architektonicznych, między twórcami a widzami, więc sobie ukułem w głowie takie hasło, mniej czerwonego dywanu, a więcej czystej miłości do kina. I myślę, że to jest coś, co teraz w mojej głowie bardzo rezonuje, kiedy myślałem o naszym festiwalu, przygotowując się do kolejnej edycji, że chciałbym, żeby jeszcze za kilka lat Warszawa i nasz festiwal było takim ukochanym miejscem dla twórców, właśnie niekoniecznie tych z pierwszych stron gazet, ale twórców, którzy tworzą prawdziwe kino, żeby przyjechać i spędzić tę jesień.
0: Tyle szefostwo festiwalu. Więcej szczegółów dotyczących programu 42. odsłony Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego aż do końca tego wydarzenia, do 18 na października u nas. Magda Juszczyk zaprasza również na rozmowę z szefami festiwalu w kinie w roli głównej w piątek po 15.
4: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Po reklamie.

0: Compañeros, El Mariachi, Los Lobos, Desperado, Śniadanie Mistrzów, a w nim jesień, co biegami. Stoi 18 tysięcy osób w stanie na starcie biegu w Krakowie już w niedzielę. Mowa o ważnym półmaratonie.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: 21 km i 375 metrów to dystans, który pokonają w najbliższą niedzielę w czasie 12. odsłony PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego biegacze, a trasa na pewno będzie widokowa.
2: Start jest na ulicy Lema, biegniemy Aleją Pokoju do Cystersów, do ulicy Mogilskiej, następnie Kopernika, ulica Mikołajska, wbiegamy na rynek, biegniemy w stronę Alei Trzech Wieszczy, do ulicy Rejmonta, gdzie się zawracamy, biegniemy w okolice ulicy Ludwinowskiej, tam jest zawrotka, wbiegamy na Most Rytmański i następnie w kierunku ulicy Nadwiślańskiej, Portowa Dekerta, Stopień Wodny Dąbie, wracamy na Aleję Pokoju i finiszujemy w Tauron Arenie Kraków.
0: Objaśniała Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej, rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk, kierowcy. Przygotujcie się w niedzielę na spore utrudnienia w Krakowie, zakazy parkowania i zmiany w organizacji ruchu.

0: Tu Czelos grają dla nas dźwięki z Love Story. Pięknie się zrobiło, prawda? No, prawie się wzruszyłem. Dobrze, to teraz wróćmy do rzeczywistości. Fakty za chwilę, Marlena Chudzio, co w faktach?
1: To już mniej piękna rzeczywistość, krakowska rzeczywistość, z czym muszą się zmierzyć Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, czyli o problemach miasta, ale także dobre wieści z Chin.
0: No, to będą po prostu opowieści krakowskie o miłości do mieszkańców. Takie mam wrażenie.
1: No, coś w tym stylu.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUV Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. 2 SUVy, 2 charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
0: No i proszę, już 9:00 i już kolejna odsłona faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas o tej porze Marlena Chudzio.
1: Sejm zajmie się dziś zaostrzeniem przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Przygotowano je po wrześniowej serii wypadków, m.in. na przejeździe w Gdańsku i po tragicznej katastrofie w Sokolnikach Suchych. Zaostrzone mają zostać kary za doprowadzenie do zderzenia z pociągiem na przejeździe kolejowym. Wobec kierowcy, który do tego doprowadzi, sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Wyższe kary czekają także kierowców, którzy spowodują zagrożenie na przejeździe.
13: Za wjazd na czerwonym świetle, omijanie rogatek czy wjazd na tory bez możliwości zjazdu ma grozić prawo utraty prawa jazdy na 3 miesiące.
1: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przepisy zostaną przegłosowane przez Sejm jeszcze w tym tygodniu. Jeśli bez zmian przejdą przez Senat, a ustawę podpisze prezydent, wejdą w życie jeszcze w tym roku. Wyborcza dogrywka w Krakowie już w najbliższą niedzielę. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nasze nasz reporter Maciej Sołtys obserwuje tę kampanię. Z czym będzie się musiał mierzyć przyszły prezydent lub przyszła prezydentka miasta?
14: No przede wszystkim gigantyczne zadłużenie miasta, blisko 9 miliardów złotych na koniec tego roku, a wraz z nim pytanie o przyszłość wielkich inwestycji metra i kolejnych linii tramwajowych. Do tego kształt strefy czystego transportu i rynek pracy, bo Kraków musi znaleźć sposób na zatrzymanie korporacji, które przenoszą teraz swoje usługi do tańszych lokalizacji. A w ocenie mieszkańców ta kampania jest niemrawa.
15: Nie ma tego zrywu, brakuje zamiast politycznych przepychanek, brakuje konkretnych pomysłów na konkretne problemy.
14: Być może dlatego, że teraz Piątkowska i Gibała mierzą się głównie w sądzie. Po dwóch pozwach jest remis 1-1. Dziś zapaść ma werdykt w sprawie kolejnego pozwu złożonego przez Komitet Łukasza Gibały. Sprzed krakowskiego magistratu Maciej Sołtys.
2: Poznaj fakty.
1: Prezydent Donald Trump być może nawet dziś będzie rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowa ma dotyczyć śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim na Syberii. O szczegółach teraz z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
16: Dzień dobry. Trump przyznał dziennikarzom, że będzie w tej sprawie rozmawiać z Putinem. Mam zaplanowaną rozmowę z nim, powiedział Donald Trump. Przywódca USA zapowiedział też, że najpewniej dziś strona amerykańska będzie mogła przekazać w tej sprawie więcej informacji. Wczoraj sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że informacje przekazane przez Moskwę są wciąż dość ograniczone. Zachęcamy Rosję do przejrzystości i przekazania światu większej ilości informacji, abyśmy wszyscy mogli odpowiednio i właściwie zareagować, zaapelował do Moskwy Rubio. Być może nic tam się nie dzieje, być może sprawa jest większa niż sądziliśmy. Nie wiemy, dodał Rubio. Moskwa przekazała Światowej Organizacji Zdrowia pewne informacje, jednak nadal nie odpowiedziała na podstawowe pytania dotyczące tego przypadku. 25 września 28-letnia pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jak podały rosyjskie media, 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Iga Świątek bez problemów zameldowała się w ćwierćfinale China Open w Pekinie. Chwilę przed 9 pokonała Amerykankę Iwę Jowicz. Nieco ponad 1,5 godziny gry, wygrana w 2 setach 6-1, 6-3. Trzymamy też kciuki za Kamila Majchrzaka. On także zaczyna turniej w Chinach, tyle że w Szanghaju.
17: Kolejne fakty w RMF Classic o 10. Teraz zerkamy do pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
17: Chmur mamy trochę nad Szczecinem, tam 16 stopni, to jest naprawdę bardzo przyjemny wynik, jeżeli chodzi o październik i jesień i 9:04 rano. W stolicy stopni 13, 14, 12 stopni w Zakopanem. Temperatura, jak słyszycie, ładnie rośnie, pęcznieje. Na północy powoli niebo się przejaśniać będzie, środa z temperaturą po południu od 18 do 23 stopni. Najcieplejsze miejsca to Podkarpacie, Małopolska i Śląsk, to za kilka godzin. Jutro nadal będzie dość ciepło po południu. Zaczną się czwartkowo schodzić do nas chmury i wtedy być może spotkamy się z deszczem.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
17: 9:05 trwa noblowski tydzień po noblach z medycyny i fizyki, czas na chemię. Kto ma szansę na nagrodę od Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk? Giełda nazwisk za kilka minut w poranku RMF Classic. Dane w tej sprawie zbiera dla nas już Grzegorz Jasiński. Wcześniej prawdziwe emocje związane z zabawą porankową. Przed 7:00 opowiadałem wam historię związaną z powstaniem muzyki do filmu. Tym filmem był Oppenheimer. Ludwig Göransson, jak tworzył muzykę? No, opowiadałem, że na bazie jednego dźwięku i on mu pulsował w głowie. Czy tak rzeczywiście było? Rozwiązanie zagadki i hamak do kogoś popłynie już za chwilę.
2: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.
17: A muzycznie będzie z nami temat z gry. Będą dynastie, będą piraci z Karaibów. Na początek jednak klasycznie kantata od pana Bacha.

0: poniedziałki, środy i piątki przed siódmą zadaję wam bardzo ważne pytanie. Prawda to, czy zmyślam historię? Opowiadam o muzyce filmowej, o historii powstania jakiegoś utworu, kompozycji. Dziś na tapet wziąłem muzykę Ludwika Göranssona do filmu Oppenheimer, która powstawała rzeczywiście w unikalny sposób. Proces rozpoczął się od spotkań na długo przed planem zdjęciowym. Punktem wyjścia był jeden konkretny pomysł na brzmienie instrumentu, ale nie dźwięk, bo o tym mówiłem. No, zlecenie było na bardzo konkretną muzykę. Göransson dostał je od reżysera Oppenheimera, Christophera Nolana. Nad projektem kompozytorowi pomagała pracować jego żona, skrzypaczka. Tam takie charakterystyczne uderzenia drugą stroną smyczka, drzewcem się pojawiają na przykład. To dla uważnych, tych, którzy wsłuchują się w oppenheimerową historię. No i o tym, że trochę ściemniałem i fałszywie opowiadałem, napisała do mnie między innymi, jako pierwsza, Karolina. No i Karolino, do ciebie hamak powędruje. Naprawdę. Tutaj prawdę mówię. Od RMF Classic. A w piątek przed siódmą kolejna zagadka. Kolejna podróż śladami muzyki filmowej. A to wszystko z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej, który już 27 października.
1: Śniadanie mistrzów. Podkręca apetyt na cały dzień.

0: Benjamin Harrison, Will Slater i temat z produkcji Dynastie. 15 minut po godzinie 9, najwyższa, więc pora na nasze loteryjki i giełdę.
1: Noblowski tydzień w RMF Classic.
0: Stało się, co stać się miało. Po medycynie i fizyce czas na chemię. W studio z nami Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
0: Kto dzisiaj za faworyta uchodzi do Nagrody Nobla?
2: Tak to jest, że w dziedzinie chemii często wyróżniane są odkrycia, które tak naprawdę przydają się w różnych dziedzinach. Między innymi w medycynie, biologii molekularnej, także na przykład inżynierii materiałowej. No i w tym roku jest tak samo. Najmocniejsze kandydatury, tak naprawdę dwie, wiążą się z badaniami i edycją genomu, co ma oczywiście kluczowe znaczenie zarówno dla badań przyczyn chorób, jak i prób tworzenia nowoczesnych celowanych terapii. I tak Shankar Balasubramanian, David Klenerman i Pascal Meyer, laureaci tegorocznej prestiżowej Wolf Prize in Chemistry, są typowani za rozwój tanich, szybkich metod sekwencjonowania DNA, które po prostu znacznie przyspieszyły odczyt genomów. Z kolei David Liu może znaleźć uznanie Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk za opracowanie innowacyjnych technologii edycji genomu. To precyzyjne metody, które umożliwiają bezpośrednią kontrolowaną modyfikację sekwencji DNA w żywych organizmach bez konieczności wprowadzania nadmiernie takich intensywnych i niebezpiecznych zmian, jak to ma miejsce w klasycznych technikach CRISPR. Te techniki CRISPR, przypominam, były docenione Noblem w 2020 roku, więc zobaczymy, czy nie trzeba będzie na te nowocześniejsze trochę dłużej poczekać.
0: Na kolejne kandydatury?
2: Tu w dziedzinie inżynierii materiałowej zwraca się uwagę na Davida Lare, Ralfa Nuzzo i Jakoba Sagiwa za pionierskie badania, które umożliwiły tworzenie ultracienkich, jednocząsteczkowych warstw na powierzchniach różnych materiałów. Ta technologia znalazła już szerokie zastosowanie w nanotechnologii, elektronice, biosensorach, inżynierii materiałowej. Te monowarstwy po prostu pozwalają na precyzyjne kontrolowanie właściwości powierzchni, takich jak hydrofobowość czy przewodnictwo elektryczne, odporność chemiczna. No i dzięki temu możliwe staje się projektowanie zaawansowanych materiałów, nowoczesnych czujników, urządzeń elektronicznych o niespotykanych wcześniej właściwościach.
0: Wspomniałeś jeszcze biologię molekularną.
2: Proszę bardzo. I tu na liście jest Harry Gray i Jay Winkler, którzy zostali zauważeni za przełomowe badania nad długozasięgowym transferem elektronów w białkach. Jakie to ma znaczenie? Ano takie, że to zjawisko odgrywa kluczową rolę w procesach życiowych, takich jak fotosynteza czy oddychanie komórkowe. No i poznanie mechanizmów transferu elektronów w białkach otwiera zupełnie nowe perspektywy dla rozwoju bioelektroniki, projektowania sztucznych enzymów, tworzenia nowych metod produkcji energii, na przykład takich inspirowanych naturą, no kto by nie chciał podrobić fotosyntezy. To są też badania ważne dla rozwoju technik obrazowania, diagnostyki medycznej i tak dalej, i tak dalej.
0: No a tutaj muszę zapytać, są jakieś szanse Polaków?
2: My nigdy nie zapominamy o Krzysztofie Matyjaszewskim, któremu zdaniem wielu ekspertów za przełomowe badania w chemii polimerów jeszcze z lat 90. Nobel się po prostu należy. Trzymamy kciuki.
0: Pewnie, że tak. Krzysztof Matyjaszewski. Mocno trzymamy kciuki, a jak będzie, no o tym się jeszcze dzisiaj przekonamy. Jutro, przypomnę, literacki Nobel.
1: Noblowski tydzień w RMF Classic. Dziś chemia.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października. Let's
5: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Jerzy Duduś Matuszkiewicz i kultowy temat z Janosika. 9.31 kończy się śniadanie mistrzów. Ja muszę przyznać, Jadwiga Polus już w studio, że ja zazdroszczę, wiesz, naszym słuchaczom i słuchaczkom czasami bardzo, że na przykład mogą takie pudło, pudełeczko bardzo ekskluzywne. To jest nagroda w naszej nowej zabawie, że oni mogą to wygrać, a ja nie.
1: No właśnie, taki magiczny kufarga, właściwie powinna powiedzieć pyszny i przepyszny, pachnący, bo tam różne smaki są i krówki, i pyszna kawa, i co tam jeszcze jest. No dużo, dużo rzeczy, które
0: na pewno będą... zachować jak Janosik i teraz zabrać. Ale nie.
1: Nie tym razem.
0: To ja siebie zabieram, a zostawiam was w towarzystwie Jadwigi Polus. Radio, muzyka, akcja już za chwileczkę.
1: Zapraszam.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematyści i kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę, po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
4: RMF Classic. Klasyka, która jest z tobą.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Jest środa, 7 października. Zapraszam na Fakty Kulturalne. To muzyczny powrót po blisko dwóch dekadach. Aga Azarian nagrała w Los Angeles swój 12 album zatytułowany Second Time Around. Towarzyszą jej Darek Olaszkiewicz, Larry Nuss i Mungo Jackson. Ten sam skład, z którym niemal dwie dekady temu nagrała płytę Picking Up the Pieces. Teraz artyści ruszają w jedyną w Polsce trasę właśnie w tym składzie. A w programie Autorskie Kompozycje usłyszycie także jazzowe standardy i zupełnie nowe interpretacje bardzo znanych standardów. Pierwszy koncert 22 października w Białymstoku, na trasie potem Lublin, Toruń, Łódź i wiele innych miast, a ostatnie koncerty odbędą się w Chorzowie i w Rzeszowie 4 i 5 listopada. Igor Herbut po 6 latach od solowego debiutu wraca z albumem Jeremie. Tytuł symbolicznie nawiązuje do poprzedniego, Chrustu. Igor Herbut jest autorem muzyki, tekstów i producentem płyty, a trasę koncertową z tym repertuarem rozpocznie już 12 października w katowickim Nosprze. Dzień później wystąpi w warszawskim Teatrze Roma, a 14 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Później odwiedzi m.in. Toruń, Gdańsk, Szczecin i Wrocław, a więcej szczegółów na temat tej trasy na rmfclassic.pl. Po 26 latach na scenę Teatru Wielkiego w Łodzi wraca balet Coppelia Leo Delibes. Premiera w sobotę 17 października o 19 przy Placu Dąbrowskiego. Nową inscenizację przygotował choreograf Julien Guérin. Kierownictwo muzyczne objął Louis Gorelick, a kolejny spektakl odbędzie się 18 października o 19.
0: To były Fakty Kulturalne RMF

0: Muzyka Jeroma Morosa do filmu Biały Kanion. Dochodzi godzina 10:00, wkrótce najważniejsze fakty RMF Classic. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 10:00, czas na najnowsze fakty. Marlena Chudzio.
13: Po medycynie i fizyce czas na chemię. Dziś poznamy laureata lub laureatów kolejnej Nagrody Nobla. W studiu Grzegorz Jasiński. Kto ma największą szansę na wyróżnienie z chemii?
14: Często tak się zdarza, że chemiczny Nobel dostają autorzy odkrycia, które bardzo przydaje się w medycynie. W tym roku są dwie takie mocne kandydatury. Naukowcy, którzy rozwinęli tanie, szybkie metody sekwencjonowania DNA, które przyspieszyły odczyt genomów, a także autorzy modyfikacji nowoczesnej techniki edycji genów. Wśród faworytów wymienia się też autorów badań nad długodystansowym transferem elektronów w białkach, co ma ważne znaczenie dla fotosyntezy i oddychania komórkowego, a także naukowców zajmujących się samoorganizującymi się monowarstwami, które zmieniają własności powierzchni. Nie zapominamy też oczywiście o Krzysztofie Matyjaszewskim, któremu zdaniem wielu ekspertów za przełomowe badania w chemii polimerów Nobel się po prostu należy.
13: Werdykt na pewno usłyszycie w faktach. Badania wykazały, że pokopalniana hałda Pokój w Rudzie Śląskiej może stanowić poważne zagrożenie. Znajdują się w niej niebezpieczne metale ciężkie, m.in. arsen, cynk, kadm i ołów. Wielokrotnie przekroczone dopuszczalne normy są w części hałdy, która właśnie z powodu tego skażenia nie była na razie rekultywowana. Okazało się jednak, że ziemia jest znacząco zanieczyszczona także w obszarach, na których zakończył się ten proces. I mimo, że hałda już nie płonie, wciąż budzi niepokój.
15: Mam trójkę dzieci, też nie wiem, jak to wpłynie na ich zdrowie, jak to będzie wyglądało w przyszłości, no bo teraz mamy, że tak powiem, powiem, zażegnany problem, czy tam zamieciony delikatnie pod dywan, no ale za parę lat w większości tutaj z nas jakieś dolegliwości mogą wyjść.
13: Mówiła jedna z mieszkanek. Sama rekultywacja hałdy była bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Unosił się nieprzyjemny zapach i pył. Co dalej z hałdą? Będziemy się tej sprawie przyglądać. Legenda rocka, kontrowersyjny artysta, lider Lady Punk, Jan Borysewicz, jest bohaterem filmu Mniej obcy. Zagrał go gitarzysta i aktor debiutant Mikołaj Bukrewicz.
8: Było to dla mnie niezwykłe, jak 40 lat po napisaniu tych tekstów one tak bardzo potrafią dalej trafić do mnie i również do ludzi w moim pokoleniu.
16: Są dni, kiedy mówię dość.
13: Czy jest jakaś gitara Janka Borysewicza, którą chciałbyś mieć, o której marzysz?
8: Tak, ma takiego świetnego Les Paula Gibsona. Pokazał mi go, kiedyś do niego przyjechałem do studia, posiedzieć, pogadać, pograć. Potwornie droga. Tą bym chciał.
13: Z aktorem rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a film ma premierę dziś. I na koniec jeszcze świat muzyki w faktach. David Garrett ogłasza dwa wyjątkowe koncerty w Polsce. 26 czerwca artysta wystąpi w hali stulecia we Wrocławiu, a 18 lipca po raz pierwszy w swojej karierze pojawi się w Operze Leśnej w Sopocie. Oba wydarzenia będą częścią światowej trasy Immortal, związanej z najnowszym albumem artysty.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Dziś najcieplej na południu i południowym wschodzie Polski, chłodniej nad morzem. Jesień pokazuje raczej łagodne oblicze. W Warszawie około 14 stopni Celsjusza, w Krakowie i Katowicach już około 16, podobnie we Wrocławiu. Poznań i Łódź około 14-15 stopni, w Lublinie nieco cieplej. A najchłodniejszy Gdańsk, około 12 stopni. W większości regionów kraju dużo słońca, bez deszczu na zachodzie. Czasem zacznie przybywać chmur, ale na razie parasole mogą zostać w domu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: Radio Muzyka Akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: Nie rozpoczynamy magazyn przedpołudniowy z prawdziwym wyzwaniem dla naszych wszystkich słuchaczy, zwłaszcza tych zapracowanych, którzy szukają chwili wytchnienia. Radio Muzyka Akcja. Szczegóły naszej zabawy wkrótce. Teraz Sheku Kane Mason i Plinio Fernandez w utworze Scarborough Fair. Jadwiga Polus. Dzień dobry. Zapraszam do 14.00.

0: Muzyka Ludowika Bursa, temat do filmu Artysta. Słuchacie RMF Classic, 12 minut po godzinie 10. Powracam do naszego przedpołudniowego wyzwania.
1: Radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.
0: A dziś przenoszę was do Westeros. Ramin Djawadi, który jest autorem muzyki do tego serialu, zobaczył słynną czołówkę na bardzo wczesnym etapie, a twórcy właściwie rzucili jedno hasło. Podróż. Nic więcej, jak opowiadał w jednym z wywiadów. No i ta melodia, główny motyw, przyszedł mu do głowy w czasie jazdy samochodem za kółkiem w drodze do studia. A teraz ta muzyka ma opowiedzieć waszą historię. No właśnie, to jest zadanie takie zasadnicze. Więcej kreatywnych zadań dziś nie będzie dla was i nie będzie większych wyzwań. Myślę, że to wystarczy w zupełności. Najbardziej pomysłową, intrygującą propozycję nagrodzę zestawem specjalnym, który mamy dla was z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Jest w nim i kawa, i kawowe krówki, i piękna filiżanka z logo Dnia Muzyki Filmowej. Jest również koszulka z radiowym motywem i coś, czego filmowcy używają na całym świecie, ale wam z pewnością przyda się w kuchni. Wasze zadanie to dopisanie sceny z waszego życia, może być z pracy albo z drogi do pracy, którą właśnie mógłby ilustrować motyw przewodni z Gry o Tron. Ja już niebawem go wam przypomnę. A teraz piosenka z filmu Dirty Dancing.

0: Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.
1: RMF Classic.
0: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, skoro już mnie tu wciągnęliście, to nie będę udawał, że nie mam swoich faworytów. W plebiscycie nie mogło zabraknąć Hansa Zimmera i oczywiście tematu z Incepcji, a jak słyszę Ludwika Goransona i jego Odyseję, to już w ogóle nie odpowiadam za siebie. To moje typy, a wasze? Igor Herbut. Zapraszam.
0: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
8: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Po reklamie.

0: Muzyka Williama Boyce'a, fragment jego czwartej symfonii, wykonanie zespołu English Concert prowadził Trevor Pinnock. Słuchajcie, RMF Classic, dochodzi 10.30, a teraz opowieść o muzyce, która dziś inspiruje Was do kolejnego wyzwania.
1: Radio Muzyka Akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: I na pewno teraz popłynie w waszej głowie główna melodia z serialu Gra o Tron i to właśnie ona dziś was inspiruje do wyzwania. Wyzwanie miał też kompozytor Ramin Djawadi, który dostał zakaz żadnych typowych średniowiecznych fletów. Twórcy bowiem nie chcieli takiego stereotypowego muzycznego świata fantasy. Djawadi wybrał więc wiolonczelę. Głośną, trochę mroczną, ale też bardzo, bardzo emocjonalną w tym motywie przewodnim. I to właśnie ona rozpoczyna temat, który dziś zna przecież niemal cały świat. W naszym konkursie to wy jesteście bohaterami i do tej muzyki z Gry o Tron dopisujecie scenę ze swojego życia. Taką, która no po prostu znakomicie wpisuje się w ten klimat Gry o Tron, a właściwie muzyki Djawadiego z serialu pod tym tytułem. Zapraszam, puśćcie wodę fantazji, finał około 12.30, a teraz The Police, a potem usłyszycie również

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Saksofonu. Autor niezwykłych melodii.
2: To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to jest to, że on potrafił bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W RMF Classic wspominamy wybitnego kompozytora w piątą rocznicę jego śmierci z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Ja się wsłuchałem w podkład muzyczny, który tam dał, i to był konglomerat wszystkich moich piosenek.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
4: Po reklamie.

U RMF Classic najpiękniejsza muzyka filmowa. Wkrótce temat do Kill Billa. Usłyszycie także Alicia Keys. A już teraz nowość, która dołączyła do naszego repertuaru. Toy Story 5 i muzyka Randy'ego Newmana.

0: Muzyka Luisa Bakalowa to fragment z Kill Billa, wcześniej Alicia Keys w piosence, którą słychać w serialu Seks w Wielkim Mieście. Słuchajcie RMF Classic 10 minut do godziny 11, a już teraz kolejne ciekawostki z planu gry o tron, bo to właśnie dziś ta melodia inspiruje was do naszego wyzwania.
1: Radio, muzyka, akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: Muszę przyznać, że sam kompozytor Ramin Djawadi dostał bardzo trudne zadanie w czasie tworzenia soundtracku do tego serialu. Miał pomóc widzowi odnaleźć się bardzo szybko w świecie pełnym bohaterów, rodów, krain. Dlatego kolejne postaci i rodziny otrzymywały własne muzyczne motywy. Muzyka zaczęła w ten sposób działać trochę jak taka druga mapa Westeros. I czasem podpowiadała bardzo szybko, kto właściwie przejmuje kontrolę nad całą tą historią w grze o tron. Wasze zadanie w wyzwaniu Radio Muzyka Akcja to przede wszystkim usłyszeć siebie w tej muzyce. Zaraz usłyszycie charakterystyczny fragment tego soundtracku, do którego należy dopisać scenę z własnym udziałem, taką, która pasowałaby idealnie do tego motywu.
1: Radio Muzyka Akcja.

Scena z muzyką Ramina Djawadi z waszego życia może być prawdziwa lub też wykreowana. Opisujecie to zadanie na specjalnej konkursowej podstronie na rmfclassic.pl. Szukajcie hasła Radio Muzyka Akcja. Teraz muzyka Bizeta, wstęp do czwartego aktu opery Carmen, Orchestre National de la Radiodiffusion Française, prowadzi Sir Thomas Beecham.

0: Był to fragment opery Rinaldo Jerzego Fryderyka Händla, Lasia Kiopianga w wykonaniu Sinfonii Warszawy na oboju Albrecht Meyer. Dochodzi 11:00, wkrótce najważniejsze fakty RMF Classic.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
1: Po reklamie.
0: Słuchajcie, RMF Classic, punktualnie godzina 11:00, najnowsze fakty i Marlena Chudzio.
11: Prokuratura wnioskuje o karę 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Biegli określili, że BMW oskarżonego jechało z prędkością ponad 300 km na godzinę. Oskarżony w maju 2025 roku został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokąd uciekł po wypadku.
12: Fakty, opinie, komentarze.
11: W Polsce jest za mało fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, uważa Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą. Zdaniem eksperta te urządzenia są zbyt wolno instalowane na polskich drogach.
13: Mamy odcinkowy pomiar prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy i te fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości wchodzą za wolno. Ja mówię, okej, dobra, odcinkowe pomiary też są super. Zresztą fotoradar, który nie zrobi żadnego zdjęcia w ciągu roku, też spełnia swoją rolę, bo on ma zmusić kierowców do wolniejszej jazdy, a nie karać.
11: Dodam, że od przyszłego roku mandaty z fotoradarów mają być skutecznie ściągane, zapowiada Ministerstwo Infrastruktury. W Sejmie planowane jest dziś pierwsze czytanie rządowych przepisów wprowadzających limity zarobku i czasu pracy lekarzy. Ta ustawa to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Tam młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K., został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wczoraj został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Szczegóły prokuratura ma przedstawić dziś po południu. Zaproponowane przez rząd limity zarobków medyków budzą u niektórych zastrzeżenia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz o tym, czego te zastrzeżenia dotyczą.
14: Przede wszystkim tego, że propozycja rządu, czyli maksymalnie 240, a w wybranych przypadkach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, może jeszcze utrudnić sytuację finansową szpitali. Wicedyrektor Szpitala Orłowskiego w Warszawie, profesor Jacek Sobocki, opisuje, że część medyków po tym, jak pojawiła się ta propozycja, zgłasza się teraz po podwyżkę.
15: Jest takie oczekiwanie, dlatego że lekarze się teraz zorientowali, no jak to jest, że ktoś zarabia 100 tysięcy, a ja zarabiam 10 tysięcy czy 15 tysięcy.
14: Zapytałem minister zdrowia Jolanty Sobierańską-Grendę, jak ona ocenia szanse na zielone światło w Sejmie i w Senacie dla nowych przepisów.
16: Liczę na przychylność parlamentarzystów, bo myślę, że tych zmian w systemie po prostu bardzo potrzebujemy.
14: Dziś w Sejmie przedstawiciele szpitali będą przekonywać, że planowaną reformę trzeba doprecyzować i dokładnie sprawdzić, jakie będą jej wielomiesięczne konsekwencje, przede wszystkim finansowe.
11: Światowe gwiazdy tańca, hipnotyzujący wykonawcy i potężne emocje na scenie. W Warszawie rusza 26. edycja festiwalu Ciało Umysł. Od jutra w Teatrze Studio można zobaczyć wyjątkowe widowiska i wziąć udział w imprezach towarzyszących. Na co warto się wybrać?
9: Przede wszystkim na Museum of Futures, które trochę traktujemy jako wydarzenie towarzyszące, ale trochę jako mini festiwal w dużym festiwalu. Jest to 13 bardzo różnorodnych prac, ukrytych w różnych miejscach teatru, przez foyer, okna, na zewnątrz teatru, w toalecie, w przestrzeni takiego studia, gdzie można doświadczać, gdzie można czytać, gdzie można brać tak zwane partytury i samemu je rozwijać, a też wziąć udział w partyturach, które są prowadzone przez artystów. To 3 dni bogatego, dużego programu, który towarzyszy całości festiwalu.
11: Polecała dyrektorka artystyczna festiwalu Ciało Umysł Edyta Kozak. Po spektaklach będzie okazja spotkać się z artystami.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: A jesień dziś pokazuje raczej łagodne oblicze, popołudnie będzie coraz cieplejsze. W Warszawie aktualnie 16 stopni, Kraków, Katowice już około 18, we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi około 16 i 17 stopni, podobnie w Lublinie. Nad morzem nadal najchłodniej, w Gdańsku około 14 stopni na termometrach. W regionach Polski centralnej, na południu i wschodzie kraju sporo słońca, wiatr na ogół słaby, tylko na zachodzie stopniowo będzie przybywać chmur.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: RMF Classic. Na uspokojenie.
19: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna.
20: Seweryn Krajewski.
21: Mówi Grzegorz Turnał.
22: Tomasz Raczek.
23: Nazywam się Magda Cielecka. W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzykę do filmu Titanic skomponował James Horner, to fragment jego soundtracku. Tu RMF Classic, słuchacie programu z prawdziwym muzyczno-filmowym wyzwaniem. Trwa konkurs Radio Muzyka Akcja. No i powracam do soundtracku z serialu Gra o Tron, która dziś jest waszym wyzwaniem. Być może zwróciliście na to uwagę, jeśli nie, to ja za kompozytorem przypomnę o tym, że przez 5 sezonów serialu właściwie w tej warstwie dźwiękowej nie słychać fortepianu, podstawowego instrumentu, który rozbrzmiewa w większości soundtracków. A w finale 6. sezonu pojawia się słynne Light of the Seven, no i widz od razu czuje, że wydarzy się coś wyjątkowego. Javadi bardzo świadomie złamał ustalone wcześniej muzyczne zasady serialu, o których wcześniej wam opowiadałam, no i ten fortepian miał być takim sygnałem. Uwaga, uwaga, nadchodzi coś wielkiego. O tym właśnie opowiadał w jednym z wywiadów dla amerykańskich studentów. A już teraz po haśle Radio Muzyka Akcja. Słuchacie muzyki z Gry o Tron i tworzycie scenę z własnego życia, w której gracie główną rolę, a najtrafniejsza scena do muzyki serialu wygrywa nasz specjalny zestaw upominków na Dzień Muzyki Filmowej.
1: Radio Muzyka Akcja.

Zwycięzcę dzisiejszego wyzwania z grą o tron usłyszymy około 12:30. Zapraszam na finał. A teraz muzyka Marka Szajmana do filmu Rodzina Adamsów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kinowe motywy muzyczne, które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W ten czwartek muzyka z najnowszej produkcji z udziałem Brada Pitta. To film W sercu dziczy, a do tego m.in. premierowo kompozycje zdobywcy Oscara Volkera Bertelmana, czy też dźwięki od Dennego Elfmana.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.
0: Reklama.

0: promocję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Po reklamie.

Tu RMF Classic za kilka minut, kolejny odcinek w serii Poszukiwany, Poszukiwana, który dedykujemy pamięci jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Kolejna opowieść o Jerzym Dudusiu Matuszkiewiczu niebawem, a już teraz muzyka Johanna Sebastiana Bacha to fragment jego trzeciej suity orkiestrowej D-dur. Orkiestrę filharmoniczną z Los Angeles prowadzi Esa-Pekka Salonen.

0: klub Poszukiwany, Poszukiwana, który dedykujemy pamięci Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Dzisiejszy odcinek przygotowała Julia Serzyńska.
1: RMF Classic prezentuje Poszukiwany, Poszukiwana, Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Piosenka.
2: Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat.
3: Słowa i śpiew Wojciech Młynarski. Muzyka Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Z piosenkami kompozytora jesteśmy zaprzyjaźnieni od dekad. Kolejne pokolenia idą w świat, nucąc jego melodię. Na urodzinach śpiewamy 40 lat minęło. W zalotach jasno stawiamy granice słowami nie bądź taki szybki, Bill. W życiu mamy ochotę na chwileczkę zapomnienia. A gdy się nie poddajemy, to przecież jeszcze w zielone gramy. I może czasami nie mamy jasności w temacie Matuszkiewicza, że to on jest autorem muzyki do tych wszystkich piosenek. Legendarny muzyk jazzowy, nazywany lwem saksofonu, jest też niewątpliwie królem polskiej piosenki. A jego piosenki, między innymi z Big Bandem Śląskim, śpiewa wokalistka jazzowa Aga Zarian.
4: On potrafił bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę. I dowcipny, taki rezolutny. Bardzo inteligentnie pisał. Mimo tego, że to było łatwe do zapamiętania, no już wchodziło w kanon muzyki popularnej, to nadal tam były bardzo fajne smaczki harmoniczne, właśnie takie jazzowe. To było świetnie przemycane. Trzeba mieć wielki talent, żeby to wszystko połączyć w sobie. I to, żeby to było w jakimś sensie nadal właśnie na poziomie, a nie pod publiczkę. Tylko tutaj czasami puszczał oczko, tutaj troszeczkę zabawnie.
3: To są nasze polskie standardy, opowiadał w RMF Classic gitarzysta jazzowy i kompozytor Marek Napiórkowski.
5: Pamiętamy te piosenki, tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Czy też Młynarskiego jeszcze w zielone gramy, także Duduś. I znamy te żartobliwe, ale on także pisał utwory o niesamowitej głębi zupełnie wyrazowej. I pamiętam, jak przecierałem oczy ze zdumienia, znając właśnie te jego takie jazzujące piosenki, kiedy dowiedziałem się, że piosenka Oddalasz się z tekstem Agnieszki Osieckiej także spod jego pióra wyszła. To wstrząsające dzieło, podobnie jak La Valse du Mal.
4: To jest piękna ballada. To była chyba ostatnia piosenka, którą nagrała Kalina Jędrusik. Ja w ogóle uważam, że to jest jedna z piękniejszych polskich piosenek, jakie znam. Uwielbiam to i śpiewać, i ona też daje, ta piosenka, tyle możliwości interpretacji i aranżowania i na różne sposoby. Uwielbiam tę piosenkę, przepięknej urody. Kiedyś śpiewałam też na urodzinach Dudusia, ale to było lata temu, chyba jego 80. urodzinach. Śpiewałam Nie bądź taki szybki, Bill.
3: W kwietniu tego roku Jerzy Duduś Matuszkiewicz obchodziłby 98. urodziny. Muzyka, którą napisał, jest częścią naszych wspomnień, historii i języka, którym opisujemy świat. To jest, nawiązując do tytułu popularnego serialu z Hansem Klossem i ze ścieżką dźwiękową kompozytora, muzyka większa niż życie.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny odcinek już w piątek o 11:30 w RMF Classic. Zapraszają Ula Urzędowska i Julia Sarzyńska.
0: Żeby dopełnić tę opowieść, no to zagramy wam tę niezwykłą piosenkę. Ach, to był szał, gdy Duduś grał. Wykonanie Wojciech Młynarski.

naszym snom, marzeniom, łzom, pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu prac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniu.

na saksofonie. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapraszam.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
7: RMF Classic. Twoje miejsce na światową klasykę.

Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta zabrzmiała uwertura do opery Wesele Figera. Zespół English Concert prowadził Andrew Menzi. Tu RMF Classic i dobra wiadomość dla fanów Davida Garretta. Skrzypek zapowiedział nie tylko premierę nowej płyty, ale również trasę koncertową. No i potwierdzają się dwie daty spotkania z polską publicznością. Notujcie w kalendarzach. 26 czerwca przyszłego roku, Hala Stulecia Wrocław, a potem 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. I to będą koncerty, które promować będą jego płytę Immortal. Ta z kolei będzie mieć premierę już za dwa dni na albumie Muzyka między innymi Mozarta, Bacha, a także Czajkowskiego, Paganiniego, Wieniawskiego czy Johna Williamsa. Repertuar bardzo ciekawy. Polecamy gorąco te koncerty. Więcej szczegółów przeczytacie także na rmfclassic.pl. A już teraz The Everly Brothers.

0: słynne kino familijne Stevena Spielberga z muzyką Johna Williamsa. To fragment soundtracku do filmu E.T. Tu RMF Classic, dochodzi 12:00, wkrótce najnowsze fakty.
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w

0: Maksymalnie 3 z rabatem na kartę oraz wszystkie suche makarony 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dużo dobrego!
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
9: Za mniej!
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic, punktualnie 12. Zapraszam na najnowsze fakty. Marlena Hudzio.
14: Henri Boris Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za przełomowe odkrycia dotyczące asymetrycznych reakcji chemicznych. Ich prace były niezwykle istotne dla przemysłu farmaceutycznego. Więcej o tym powiemy w faktach za godzinę.
10: Śledzimy fakty.
14: 12 osób zginęło, 40 zostało rannych w nocnych i porannych atakach Rosji na Ukrainę. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w Pryłukach, w obwodzie czernichowskim, gdzie śmierć poniosło 6 osób. Ratownicy szukają jeszcze ludzi, którzy mogą znajdować się pod gruzami zniszczonego 5-piętrowego budynku. Dziś rosyjska armia podarowała Putinowi na urodziny zniszczenie budynku mieszkalnego w Pryłukach w obwodzie czernichowskim, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Do końca września pracodawcy zgłosili w Krakowie zwolnienia grupowe obejmujące 4000 osób. W niedzielę przedterminowe wybory prezydenta miasta. Ktokolwiek wygra, będzie musiał zmierzyć się z problemami lokalnego rynku pracy. Teraz nasz reporter Maciej Sołtys opowie o tym, jak wygląda rynek pracy w stolicy Małopolskiej.
15: Kraków przez lata przyciągał korporacje, m.in. zajmujące się księgowością, podatkami czy IT. W sektorze usług dla biznesu pracuje ponad 110 tysięcy osób.
16: To nie są osoby przypadkowe, to są często osoby z dużym doświadczeniem. Natomiast akurat jeśli chodzi o zadania, które realizują, no to w tym momencie one gdzieś są przesuwane do innych, tańszych lokalizacji bądź automatyzowane.
15: No i stąd zapowiedziane zwolnienia grupowe, tłumaczy Adam Biernat z Grodzkiego Urzędu Pracy.
14: A co na to kandydaci na prezydenta Krakowa? Jaki mają pomysł na zmiany na krakowskim rynku pracy?
15: Łukasz Gibała zapowiada lepsze przygotowanie absolwentów uczelni do wejścia właśnie na rynek pracy i przyciąganie nowoczesnego przemysłu. Z kolei Monika Piątkowska chce rozwijać w Nowej Hucie strefę nowych inwestycji, ale też wspólnie z korporacjami szkolić oraz przekwalifikowywać pracowników.
14: W niedzielę w Krakowie decydująca druga tura wyborów prezydenta miasta. A my za godzinę zajmiemy się tematem krakowskiej komunikacji. Ikoniczna siekiera, którą Jack Nicholson posługiwał się w horrorze Lśnienie, została wystawiona na sprzedaż jako część aukcji prywatnego archiwum reżysera Stanleya Kubricka. Główna licytacja stacjonarna 3 lutego w Londynie. Powiązana z nią aukcja internetowa zakończy się dzień później.
17: And I'll blow your house in.
14: Ten filmowy rekwizyt może osiągnąć kwotę od 30 do 50 tysięcy funtów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
13: W pogodzie mniej horroru na szczęście. W samo południe w Warszawie około 18 stopni i pogodnie. Kraków, Katowice, Lublin około 20 stopni Celsjusza. Łódź 18-19, w Poznaniu i Wrocławiu podobnie. Najchłodniej nad Bałtykiem, w Gdańsku około 15 stopni. Na wschodzie Polski bardzo przyjemna, słoneczna środa. Od zachodu chmur będzie stopniowo więcej, ale większych opadów w ciągu dnia nie spodziewajmy się. W regionach Polski centralnej także sporo słońca, wiatr słaby. Możecie planować spacer tuż po pracy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
9: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
17: Tu Włodek Pawlik.
18: Malarzysko Piotr Paleczny.
19: Mówi Adam Makowicz.
20: Nazywam się Rafał Blechacz.
21: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

Muzyka do filmu Wpływ Księżyca, wcześniej przy fortepianie Lang Lang, to aranżacja fragmentu suity Planety opus 32, był to fragment Jowisza Gustawa Holsta. Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, niebawem kompania braci z muzyką Michaela Kamena. Wcześniej popłynie temat Hansa Zimmera z filmu Madagaskar 2. A teraz nowość na naszej antenie, to jest muzyka, którą zresztą odnajdziecie także w poczekalni listy przebojów muzyki filmowej. Wokalny utwór przed wami w poczekalni, temat instrumentalny z ostatniego filmu Ridleya Scotta zatytułowanego Gwiazdozbiór Psa. Śpiewa Priscilla Kenny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: W tym tygodniu przyjrzymy się karierze Sandry Hiller, która w tym roku, naszym zdaniem, ma swój rok.
3: Sprawdzimy też, dlaczego oscarowa kampania Toma Cruise'a wokół filmu Digger skończyła się fiaskiem.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Już w sobotę po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Tu RMF Classic, za około godzinę kolejny premierowy odcinek lalki Bolesława Prusa, którą czyta Andrzej Seweryn na naszych falach, a już niebawem finał dzisiejszego wyzwania pod tytułem Radio Muzyka Akcja. Teraz utwór Franciszka Józefa Haydna, fragment koncertu na trąbkę Esdur, Gilbert Johnson, Orkiestra Filadelfijska i Eugene Ormandy z batutą.

0: A kochani są tak ślepi jak on, myślał Wokulski. Bo dla mnie i chyba dla każdego tutaj jest jasne, że ta panna wcale go nie kocha. Może nawet kocha Starskiego. A ten Starski sprytny człowiek, może trochę hulaka, próżniak, ale sprytu mu nie brak. Ciekawym, dlaczego prezesowa dziś nie wspominała o pannie Izabeli. No już ja pytać się nie będę, od razu wzięliby nas na języki. Ranek znowu zeszedł mu na łapaniu ryb z panną Felicją i Ochockim. Gdy zaś o pierwszej wszyscy zebrali się na śniadaniu, pani Wąsowska odezwała się. Babcia pozwoli nam osiodłać dwa konie, mnie i panu Wokulskiemu, prawda? A potem zwróciwszy się do Wokulskiego dodała. Za pół godziny jedziemy. Od tej chwili zaczyna pan służbę przy mnie.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Topi wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda. Po reklamie.

Był to fragment z opery Carmen Georges Bizeta, słynny chór i marsz Le Voici la Quadrille zagrała Orchestre National de la Radiodiffusion Française. Prowadził Sir Thomas Beecham, a śpiewali Victoria de Los Angeles i Ernst Blom. Słuchajcie RMF Classic od 14. Przywita się Katarzyna Chnat. Polecam popołudnie z RMF Classic. A teraz nowość z naszego repertuaru, muzyka z filmu Space Woman. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.

0: Był to fragment filmu dokumentalnego Wima Wendersa Buena Vista Social Club z muzyką Compay Segundo. Tu RMF Classic, za chwilę najnowsze fakty.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie RMF Classic, jest 14 i czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
8: 19-letni napastnik, który atakował nożem w szkole w Ostrołęce, zranił też 2 osoby poza placówką, ustalił reporter RMF FM. Do szpitali trafiło 8 osób, w tym 5 uczniów, a także agresor. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem sam też się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania, natomiast w szkole wciąż przebywa 10 uczniów, pracują z nimi psychologowie.
9: Są tam również policjantki z zespołu do spraw nieletnich, które mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Przesłuchujemy świadków, wykonujemy czynności procesowe, oględziny miejsca zdarzenia.
8: Mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji. Dodatkowych badań gruntu domagają się władze Rudy Śląskiej od spółki restrukturyzacji kopalń, która odpowiada za rekultywację hałdy Pokój. Niedawno opublikowane wyniki analizy gleby hałdy dowodzą zanieczyszczeń terenu, m.in. arsenem, kadmem, ołowiem i cynkiem. Jaki obszar według miasta powinien zostać zbadany?
10: Chodzi o teren przyległy do hałdy, a przede wszystkim o ogródki działkowe, które tam się znajdują.
11: Podejrzewamy, że tam także może być problem, jeżeli chodzi o potencjalne przekroczenia norm różnych pierwiastków.
10: Mówi rzeczniczka magistratu Agnieszka Piekosz-Hałczyńska. O zbadanie gleby na terenie ogródków już wiosną, przed sezonem, wnioskowali do SRK działkowcy. Jak powiedział mi kierownik Polskiego Związku Działkowców w Rudzie Śląskiej, Sławomir Barwiak, spółka nie widziała wówczas potrzeby wykonania takich badań.
12: Działkowicze normalnie uprawiali, siali i sadzili. Dobra, które się tam wyprodukowały, urosły, zostały skonsumowane przez działkowiczów.
10: A teraz, kiedy już wiadomo, że grunt na hałdzie jest mocno zanieczyszczony metalami ciężkimi, działkowcy ponownie zażądali analizy gleby i wody na terenie ogródków oraz owoców i warzyw tam uprawianych.
8: Informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Oparte na faktach.
8: Dziś mija 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie. 7 października 2001 roku Amerykanie i Brytyjczycy rozpoczęli bombardowanie pierwszych obiektów talibów i Al-Kaidy. Rok później do walk dołączył polski kontyngent. Jak nasi żołnierze wspominają te operacje?
13: W Afganistanie było piekielnie niebezpiecznie, ale wiele się dzięki tej operacji nauczyliśmy. Niestety, często tracąc przy tym zdrowie, a w wielu przypadkach także życie kolegów, mówił mi kapitan Jacek Domański.
14: Duży nacisk nakładaliśmy na szkolenie właśnie w terenie zurbanizowanym, gdzie się poruszaliśmy tak zwanym tym wagonikiem podchodzenia do pomieszczeń. W Afganistanie pokazało to, że to jednak to się nie sprawdza i generalnie musimy to szybko zmienić. Podejście takim wagonikiem, to jeden przeciwnik mógł położyć cały ten wagonik.
13: W czasie wojny w Afganistanie zginęło 44 Polaków, 43 żołnierzy i medyk.
8: Przypomina reporter RMF FM Michał Krasoń. W naszym radiowym cyklu Twoje zdrowie w faktach dziś mówimy o dyskopatii, przekleństwie siedzącego trybu życia i braku ruchu. Kiedy ból pleców powinniśmy skonsultować z lekarzem?
15: Jak się na przykład zaczynają pojawiać takie bóle przeciążeniowe, czyli zauważamy, że po dłuższym siedzeniu coś się dzieje w okolicy lędźwiowej. W staniu z leżenia też musimy się poruszać. To są takie sygnały. Pozornie niewinne, ale już warto zwrócić uwagę na to, że coś tam może się dziać.
6: I jakie badania wykonać?
15: Najprostsze, podstawowe badania rentgenowskie, żeby chociażby wykluczyć, jak ja to nazywam, niespodzianki.
8: Z doktorem Mariuszem Siergiejem, specjalistą ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski.
7: Na kolejne fakty zapraszamy za godzinę o 15. Teraz jeszcze prognoza pogody.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
7: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie tylko małe, nad morzem lokalnie słabe, ale tam możliwy przelotny deszcz. Poza tym raczej pogodnie. Na termometrach teraz od 17-18 stopni na północy i w kotlinach Sudetów, przez 20-21 w centrum, 22 na zachodzie i do 23 maksymalnie na południowym wschodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby, tylko w rejonach podgórskich umiarkowany i porywisty z kierunków południowych, a miejscami wschodni. Jutro będzie więcej chmur, możliwy przelotny deszcz, ale nadal ciepło, do 23 stopni w ciągu dnia. Także nie jest tak najgorzej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
17: Godzina szczytu w RMF Classic. Praca poczeka do jutra. Przed tobą powrót do domu z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kinowe motywy muzyczne, które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W ten czwartek muzyka z najnowszej produkcji z udziałem Brada Pitta. To film W sercu dziczy, a do tego m.in. premierowo kompozycje zdobywcy Oscara Volkera Bertelmana, czy też dźwięki od Dennego Elfmana.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
15: Po reklamie.
1: Godzina szczytu w RMF Classic. Popołudniowy kryzys za tobą. Do wyjścia już tylko krok.

0: W Grocie Króla Gór, czyli czwarta część suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a, to za nami, a my zaglądamy do sieci i sprawdzamy najbardziej klikalne dziś tematy.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: A w sieci dzisiaj od rana same trudne informacje się klikają. W Ostrołęce doszło do ataku nożownika w szkole. Według doniesień medialnych rannych zostało kilka osób, w tym uczniowie i nauczyciele. Na miejscu nadal pracują służby. W Lublinie trwały natomiast działania służb po zgłoszeniach o zagrożeniu bombowym. Ewakuowano m.in. dworzec, a część ulic została zamknięta. Policja cały czas pracuje nad sprawą. Natomiast na Bliskim Wschodzie pojawiły się doniesienia o atakach jemeńskich Huti na cele w Arabii Saudyjskiej. Nie ma jeszcze niezależnego potwierdzenia skali ataków, liczby ofiar ani strat. O tym więcej usłyszycie w faktach RMF Classic. A z dobrych informacji, kierowcy cały czas śledzą ceny paliw, no i będzie lepiej, bo zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, maksymalne ceny wszystkich paliw będą jutro niższe niż dzisiaj, więc tankowanie warto przełożyć na czwartek. A co w świecie kultury, sztuki, literatury? O tym więcej opowiemy w magazynie Popkultura po 15. Zapraszam i do usłyszenia.
1: Puls dnia w RMF Classic.

0: Macie swoich faworytów?
1: Ja mam. I nie zamierzam ich ukrywać. Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Ja, Igor Herbut, współtworzę go w tym roku.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

0: Muzyka z produkcji zatytułowanej Legiony kończy tę godzinę szczytu w RMF Classic. Za chwilę 15 i najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.
0: Jest 15, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na fakty RMF Classic.
12: Po ataku 19-latka na uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce na miejsce jadą pirotechnicy z Radomia, ustalili dziennikarze RMF FM. Pirotechników wezwano po tym, jak w klasie, w której napastnik zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, zostawił plecak, który po chwili zaczął dymić. Uczniowie od razu zareagowali i plecak wyrzucili na zewnątrz przez okno. Teraz ma być sprawdzony przez specjalistów. Prokuratura ujawniła zarzut, jaki usłyszał wczoraj Dawid K. To młody lekarz bez specjalizacji, główny negatywny bohater wielkiej afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
13: Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł poprzez podłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w Szpitalu Południowym, które rozliczały te faktury, to spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
12: Jak dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, Dawid K. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Niemieccy śledczy podejrzewają, że zatrzymany były szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej August Hanik na podstawie tajnych informacji przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu. Tygodnik Der Spiegel stwierdza też, że aresztowanie byłego szefa BND jest szokiem dla niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Zarazem podejrzane biznesy doradcze 80-letniego Henninga były znane od lat i budziły poważne wątpliwości w rządzie RFN. Pracował on dla wątpliwych klientów, w tym dla rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski. Brytyjskie agencje wywiadowcze próbują ustalić, czy ich agenci nie zostali zdekonspirowani przez Henninga, podaje Daily Telegraph. Podobne przeglądy zostaną prawdopodobnie przeprowadzone przez wszystkich partnerów i sojuszników Niemiec. Nie gaśnie ogień rewolty we Francji. Potyczki studentów i licealistów ze szturmowymi oddziałami policji rozgorzały w centrum Paryża. Demonstranci zablokowali ruch uliczny, wznosząc barykady, obrzucili kamieniami i butelkami funkcjonariuszy, ci odpowiedzieli pałkami i gazem łzawiącym.
14: Starcia z policją wybuchły po zablokowaniu przez studentów wejścia do Paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, jednej z najbardziej renomowanych francuskich uczelni wyższych, na znak solidarności ze strajkującymi już od ponad 2 tygodni licealistami. Ci ostatni blokują strajkują ponad 500 gmachów szkolnych w całym kraju, strajkują też studenci blisko 40 uczelni wyższych. Jeżeli rząd nie pójdzie na ustępstwa, to będziemy coraz bardziej zdeterminowani i zorganizujemy jeszcze więcej protestów, tłumaczy mi jeden ze strajkujących licealistów, którzy żądają między innymi lepszych warunków w szkolnych klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
12: Relacjonuje korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz.
8: Popołudniowe fakty RMF Classic.
12: W kalendarzu jesień, ale aura w wielu regionach kraju nadal jak w lecie. We Wrocławiu od wielu dni temperatura przekracza 20 stopni. Błękitna laguna w podwrocławskich Siechnicach to miejsce, gdzie można dziś spotkać plażowiczki.
5: Dzień dobry, widziałam, że przed chwilą pani moczyła nogi. Teraz leży na kocyku, opala się, a mamy już jesień.
15: Dawno nie było takiego października. Kupę lat temu pamiętam, że też korzystałam właśnie. No i teraz to korzystam jeszcze z tej witaminy D3 prawdziwej. Po co tabletka mi się...
5: Czyli zaklinamy jesień i mamy lato.
15: Ja bym mogła mieć cały czas. Opalam się. Wczoraj byłam całkiem rozebrana, bo było takie mocniejsze słońce. Wczoraj byłam w stroju, nie? Ale dzisiaj tak trochę stopniowo się rozbieram, bo już coraz cieplej. Lubię wodę, lubię piasek, ręcznik i plażę. Tak sobie marzę do listopada, do końca może tak być.
12: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Oczywiście, może tak być.
0: No, ja też bym chciała taką pogodę jeszcze do końca tego sezonu. Kolejne fakty i prognoza pogody u nas znów za godzinę. Zapraszamy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Dzisiaj w całym kraju bardzo przyjemne jesienne popołudnie. Jeszcze cieszymy się ładną pogodą. Dziś zachmurzenie umiarkowane, tylko miejscami większe. Najwięcej pogodnego nieba dzisiaj na południowym wschodzie. Nad samym morzem troszkę więcej chmur. Tam może jeszcze delikatnie pokropić deszcz. A na termometrach dzisiaj 16-17 stopni na północy kraju i w kotlinach Sudetów przez 20-21 w centrum, 22 na zachodzie, do 23 na południu i południowym wschodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby, tylko w rejonach podgórskich umiarkowany i porywisty, głównie z kierunków południowych, miejscami wschodni. Jutro synoptycy zapowiadają już nieco więcej chmur i przelotny deszcz, ale nadal ciepło.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
16: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
17: Nazywam się Rafał Blechacz.
18: Piotr Paleczny.
19: It's your friend Lang Lang.
20: Jakub Józef Orliński.
21: Sonofa Bibioni su RMF Classic. Ascoltate questa radio.
16: RMF Classic.

0: To była muzyka Jamesa Hornera z filmu Braveheart, Waleczne serce w RMF Classic. Jest 12 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn Popkultura.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: W tym programie sprawdzamy, co i gdzie się dzieje, no i polecamy wam te najciekawsze wydarzenia. Dzisiaj zajrzymy do repertuaru koncertowego, będą zaproszenia do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, opowiem o Festiwalu Tańca, Teatru i Przyszłości w Warszawie, będą też wieści ze świata kina, będzie korespondencja naszej dziennikarki z Waszyngtonu oraz połączenie literatury i muzyki, o czym w płytach Jowity opowie Jowita Dziedzic-Golec. A na tym nie koniec, kolejne propozycje dla was będę odkrywać na bieżąco, więc zapraszam, bądźcie z nami, a do tego grać będziemy, jak zawsze, najpiękniejszą muzykę filmową małego i dużego ekranu oraz nasze muzyczne nowości. Już za chwilę temat serialu Robin Hood, a teraz właśnie jedna z muzycznych nowości, czyli fragment soundtracku z produkcji zatytułowanej Spider-Man. Całkiem nowy dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: W tym tygodniu przyjrzymy się karierze Sandry Hiller, która w tym roku, naszym zdaniem, ma swój rok.
3: Sprawdzimy też, dlaczego oscarowa kampania Toma Cruise'a wokół filmu Digger skończyła się fiaskiem.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Już w sobotę po 15 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie płatne.
4: Szukasz finansowania dla innowacyjnego projektu? Horyzont Europa. Największy program finansowania badań Unii Europejskiej otwiera możliwości dla firm, uczelni i instytutów badawczych. O tym, jak skorzystać z programu, opowie dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w NCBR, Piotr Świerczyński.
5: Horyzont Europa to program finansujący ambitne projekty badawcze i innowacyjne realizowane we współpracy z partnerami z całej Europy. Jeśli rozwijają Państwo nową technologię, pracują nad innowacyjnym produktem lub usługą, czy prowadzą badania naukowe, warto sprawdzić możliwości finansowania, jakie oferuje ten program. W Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju bezpłatnie pomagamy na każdym etapie przygotowania projektu. Od wyboru odpowiedniego konkursu i znalezienia partnerów w Europie, po konsultację wniosku przed jego złożeniem do Komisji Europejskiej.
4: Więcej informacji na temat programu Horyzont Europa na stronie kpk.gov.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Menuet G-dur Ludwika van Beethovena grała Toruńska Orkiestra Kameralna, prowadził Jerzy Salwarowski. Tymczasem ciało nie od dziś jest dość mocną inspiracją dla wielu twórców, tancerzy i aktorów, ale w ostatnim czasie szczególnie często pojawia się jako motyw różnych festiwali. W Krakowie trwa właśnie festiwal Ciało i Czas w Teatrze KTO, o którym to wydarzeniu już trochę Wam opowiadaliśmy, a jutro w Warszawie rusza festiwal Ciało-Umysł, o którym nieco więcej opowiemy już teraz.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: Światowe gwiazdy tańca, hipnotyzujący wykonawcy i potężne emocje na scenie. W Warszawie rusza 26. edycja festiwalu Ciało-Umysł. Od jutra do niedzieli, do 11 października w Teatrze Studio zobaczymy kultowe i międzynarodowe widowiska, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Edyta Kozak.
2: Jestem szczęśliwa, że możemy pokazać Rozas, Dance Rozas Anny Teresy Dekkers-Maker, ikonicznego dziś spektaklu. Jest to spektakl, który powstał w 1983 roku, w momencie, kiedy cztery młode tancerki i również Anna Teresa, choreografka tego spektaklu, spotkały się na scenie i wykonywały bardzo

0: trochę wysilić się, żeby je znaleźć. Czasami będziemy biegać między osoby czekające na spektakl, czasami po prostu będzie trzeba do nas przyjść, ukłonić się, zobaczyć, wejść spokojnie na salę i też dołączyć do nas, żeby razem współtworzyć to muzeum. Będziemy mieć dwie partytury ruchowe, które są stworzone przez Scottish Dance Theatre i to będą takie partytury, które są wypisane w programie, które odbywają się o bardzo konkretnych godzinach. Jedno będzie 9 w ogóle już października na samo otwarcie festiwalu i to będą takie partytury, w których my będziemy takimi przekaźnikami pomiędzy właśnie osobami, które stworzyły te partytury. Będzie można przyjść i albo będzie można po prostu doświadczyć, usiąść sobie z boku i zobaczyć, jak taka partytura jest wcielana w życie, albo będzie można do nas dołączyć. To są rzeczy, które są ruchowe, ale nie taneczne, więc to są rzeczy, które są dostępne, myślę, że dla bardzo wielu ciał.
1: 26. edycja festiwalu Ciało Umysłu od jutra, czyli od czwartku do niedzieli 11 października w Teatrze Studio w Warszawie. Z organizatorami rozmawiał Przemysław Mzyk, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie www.ciałoumysł.pl. A my wracamy jeszcze do muzyki. Za chwilę u nas temat z miasteczka Twin Peaks, teraz muzyka z filmu Czekolada.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na media.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Po reklamie.

Jest 15.45, słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic. U nas niebawem Nat King Cole, a wcześniej fragment koncertu na trąbkę de Dur Telemana zagra Academy of St. Martin the Fields pod batutą Jona Brauna. Na trąbce solo zagra Haken Hardenberger. Natomiast teraz zabrzmi słynne Libiamo z Traviaty Verdiego. A to będzie wykonanie filharmoników berlińskich, których poprowadzi Claudia Baddo, a wśród solistów m.in. Roberto Alagna.

0: Hagen Hardenberger na trąbce grał fragment koncertu na trąbkę de dur Telemana. A ja zapraszam teraz do Wrocławia.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: W tym programie szukamy dla Was ciekawych wydarzeń, na które szczególnie chcemy zaprosić. No i są też takie, na które mamy dla Was nawet bilety. Tak będzie właśnie teraz. Kto z Was ma ochotę na piękne spotkanie z muzyką wokalno-instrumentalną w ramach koncertów chóralnych, to zapraszamy na wydarzenie pod nazwą Mistrzowie Harmonii w niedzielę 11 października w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. A co powstaje, gdy spotyka się młodość, talent, pasja i setki godzin wspólnej pracy? Sztuka, która naprawdę porusza. Tak będzie podczas niedzielnego koncertu chóru dziewczęcego i chłopięcego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, którzy zaproszą publiczność w niezwykłą podróż przez dzieła muzyki dawnej po współczesne, przez twórczość sakralną i pełne energii utwory o rozrywkowym charakterze. A w programie znajdą się kompozycje przygotowane przez młodych artystów z myślą o konkursach chóralnych tego roku. Mistrzowie Harmonii w niedzielę 11 października o godzinie 17 w sali czerwonej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Mamy dla Was podwójne bilety na to wydarzenie. Warto będzie przyjść i posłuchać tych pięknych, młodzieńczych głosów. A jeśli chcecie zdobyć u nas bilety, to piszcie w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl. U nas piosenka bardzo dojrzałego głosu Nat King Cole i Pretend.

0: Duncan i muzyka z filmu Piękna i Bestia na koniec tej godziny programu. Już za 3 minuty 16 i najświeższe fakty w RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 16, zatem czas na kolejne fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
14: Nożownik z Ostrołęki był notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Przed południem 19-letni uczeń zaatakował kolegów i nauczycieli z zespołu szkół zawodowych numer 4. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski doprecyzował liczbę rannych.
15: Zostało poszkodowanych łącznie ze sprawcą 10 osób, z czego 9 trafiło do szpitali. Było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. I tak jak wspomniałem, dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
14: Życiu żadnej ze zranionych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Uwaga kierowcy, całkowita blokada trasy numer 78 w okolicach Zawiercia i Poręby w Śląskiem. Zginęły tam 2 osoby, 8 aut jest rozbitych.
16: Najprawdopodobniej, to są na razie bardzo wstępne ustalenia, zaczęło się od pożaru naczepy tira. Na miejscu pojawili się strażacy. Niedługo potem w pobliżu tego miejsca doszło do zderzenia kilku samochodów. Początkowo policja informowała o 5 rozbitych autach, teraz już o 8. To 4 ciężarówki i 4 samochody osobowe. Najpewniej, kiedy na drodze powstał zator, kierowca jednej z ciężarówek uderzył w inny samochód, a kolejne auta zaczęły wpadać na siebie. Trasa 78 w obie strony jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
14: Informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.
17: Poznaj fakty. RMF Classic.
14: Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał Dawid K., lekarz podejrzany w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym. Takie informacje przekazała dziś prokuratura. Śledczy zarzucają byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej, że przedstawiał nierzetelne faktury. Jaka grozi mu kara?
18: Nawet 10 lat więzienia. Te nierzetelne faktury dotyczą kwoty ponad 500 000, dokładnie 583 000 zł. i obejmują kilkanaście miesięcy, gdy Dawid K. formalnie miał być na dyżurze w szpitalu południowym, a w tym czasie, i to potwierdza tu prokurator Piotr Skiba, prowadził m.in. działalność polityczną.
6: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
18: Wobec Dawida K. śledczy zastosowali środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju, dozór policji i poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych. Mężczyzna już dzisiaj wpłacił tę kwotę. Nie ma na razie decyzji o wstrzymaniu prawa wykonywania zawodu. To oznacza, że Dawid K. dalej może przyjmować pacjentów, a na najbliższe tygodnie zaplanowane są przesłuchania kolejnych świadków, także w sprawie możliwych nieprawidłowości, do których mogło dochodzić w prosektorium warszawskiego szpitala południowego.
14: Zapowiada sprzed siedziby prokuratury okręgowej w Warszawie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Na koniec niezwykłe fakty, a dokładnie nietypowe sceny, które rozgrywają się na wrocławskich torach tramwajowych. Wrony i gawrony, zamiast marnować siły i czas na stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów, postanowiły zatrudnić do tego ciężki sprzęt.
19: Nie są już takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
14: Zaobserwował Krzysztof Piaskowski, wrocławski motorniczy.
0: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 17. Teraz jeszcze prognoza pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: I mamy całkiem przyjemne jesienne popołudnie. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, miejscami większe. Najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. Najwięcej chmur nad samym morzem. Tam może troszeczkę jeszcze pokropić deszcz. A na termometrach od 16 stopni na północy kraju i w kotlinach Sudetów przez 20 w centrum, 22 na zachodzie, do 23 na południu i południowym wschodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby, tylko w rejonach podgórskich umiarkowany i tam również porywisty, głównie z południa, miejscami ze wschodu. Jutro synoptycy zapowiadają już więcej chmur i więcej przelotnego deszczu, ale nadal ma być ciepło w ciągu dnia do 23 stopni nadal.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
17: RMF Classic. Wśród gwiazd.
21: Tu Joanna Kulik.
22: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
23: Je suis Alexandre Desplat.
24: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: był temat tytułowy z miniserialu Anioły w Ameryce i muzyka Thomasa Newmana. Jest 11 minut po godzinie 16, a ja zapraszam na kolejną godzinę w magazynie Pop Kultura.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Chnat.
0: A w tej godzinie przyjrzymy się designowi, bo niebawem z kolejnym ciekawym tematem pojawi się u nas Dariusz Stańczuk. Później opowiem o nowym konkursie i innych propozycjach, jakie mamy dla Was z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. A teraz zapraszam na materiał, jaki przygotowała nasza korespondentka zza oceanu. To będzie piękna historia o spełnianiu marzeń i sięganiu po więcej.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Jak to jest postawić wszystko na jedną kartę, porzucić dotychczasową karierę w korporacji, sprzedać mieszkanie, żeby zacząć realizować marzenia i śpiewać utwory country? Klaudia Majkowska to właśnie zrobiła. Rzuciła wszystko i poleciała do Nashville, by nagrywać właśnie tam. Szczegóły Lidia Krawczuk.
2: Ponad dekadę byłaś w korporacjach, bardzo dobrze zarabiałaś. Czy do tego się przygotowałaś finansowo, żeby postawić wszystko na jedną kartę? Czy w czasie tego swego życia przehulałaś wszystko?
3: Bardzo dużo przehulałam, bardzo. Nie byłam finansowo przygotowana, a też nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duży nakład finansowy będzie wymagany. Byłam dużą idealistką i szczerze myślałam, że to pójdzie szybciej niż to idzie.
2: Znaczy, że się odkujesz,
3: miałam
2: tak?
3: Miałam mało pokory w sobie, miałam dużo entuzjazmu, co akurat też jest oczywiście potrzebne, natomiast na pewno liczyłam, najpierw w ogóle stawiałam bardzo na rynek polski i ja liczyłam na to, że gdzieś tam ta taka dziewczyna w kapeluszu, taka egzotyczna z utworami country, bo ja też na początku wydałam 3 utwory po polsku i jakoś tak liczyłam, że one, no coś tutaj się rozniesie, jakiś szum wokół nich, może nie, że to będą hity, nie wiadomo jakie.
2: Czyli tak, że myślałaś jak marketingowiec, że to się sprzeda.
3: Tak, dokładnie tak, że po prostu to jest inny produkt, że taka właśnie amerykańska dziewczyna z jakąś fajną historią, właśnie ta korporacja coś, wiesz, no mi się wydawało w głowie, że to jest w ogóle fenomen, nie? A nie było to tak, to znaczy wszyscy mówili, no fajnie, no w ogóle fajnie, że tak masz taki luz, fajnie, że chodzisz w tych kapeluszach, no jakby wszyscy się uśmiechali, może niektórzy tak generalnie się nawet podśmiewywali, tak, z tej mojej wizji, ale no jednak okazało się, że no zetknęłam się ze ścianą, że w Polsce okej, no rynek country, jakiś tam mały wokół festiwalu, jakieś tam ze 2 audycje radiowe może są, ale generalnie to radia, takie, które są no, gdzieś tam opiniotwórcze i takie, których no gdzieś tam dla artystów fajnie zaistnieć, absolutnie nie chcą takiego gatunku muzyki i to nawet po polsku, po prostu chodzi o produkcję, chodzi o to, że to po prostu nie jest u nas popularne. Po prostu odmowy wszędzie, prawda?
2: I co, i wtedy pomyślałaś, że do Nashville trzeba jechać?
3: Jeszcze nie, chociaż to się tak samo, mi się to tak pojawiało w ogóle. Dostałam zaproszenie na festiwal Polonez do Chicago. I to jest festiwal polonijny dla Polonii. To był sierpień 23 roku i wtedy do mnie przyszło, że skoro mam lecieć do Stanów, ja przyjęłam oczywiście to zaproszenie, to jak będę w Chicago, no to może warto po latach, bo ja już od wielu lat nie byłam w Nashville, może warto po latach pojechać do Nashville.
0: Całej rozmowy Lidii Krawczuk z Klaudią Magiką można wysłuchać w podcaście Ameryka i ja, który jest dostępny w dowolnej aplikacji, a przede wszystkim na stronie rmfclassic.pl w sekcji podcasty. A my wracamy do muzyki, ona już za moment dźwięki z filmu Atlas Chmur, a teraz jedna z naszych plebiscytowych propozycji do top 100 muzyki filmowej. Mark Knopfler i muzyka z Metroland.

był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
0: Reklama.
2: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwin swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: Po reklamie.

0: Słynny kanon de Dur Pachelbela zabrzmiał w RMF Classic, zatem klasyka, a w magazynie Popkultura czas na Classic Design, cykl, którego autorem jest Dariusz Stańczuk.
1: Classic Design, magazyn o sztuce użytkowej w RMF Classic.
0: A Darek jest już razem z nami w studiu. Cześć, dzień dobry. Oddaję ci głos, Darku.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Nie odbiegamy od kopca Kościuszki daleko, bo Krakowska Akademia Sztuk Pięknych zaprasza na wydarzenia Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz pod hasłem Changes Challenges, takie jest tegoroczne hasło. Temat to zachodzące globalnie i lokalnie zmiany przestrzenne, estetyczne, kulturowe, no i związane z tymi zmianami wyzwania, jakie stają przed projektantami, artystami, ale też odbiorcami. Jak mówi dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP profesor Robert Ziembiński, to biennale to kilka konkursów i wystaw. To na przykład konkurs na przestrzeń wchodzącą w twórczy dialog z otoczeniem w ramach krakowskiej dzielnicy Wesoła.
3: My jako wydział postanowiliśmy się włączyć w tą dyskusję w formie właśnie konkursu studenckiego. Drugim konkursem jest konkurs kierowany do profesjonalistów, architektów wnętrz, projektujących, realizujących wnętrza. To będzie też można zobaczyć na wystawie w naszym budynku głównym przy Placu Matejki. No i konkurs dotyczy dwóch kategorii: wnętrza prywatnego i wnętrza użyteczności publicznej. Wystawa pokonkursowa zarówno konkursu studenckiego, jak i konkursu dla profesjonalistów będzie do oglądania do 15 października. Biennale towarzyszą dwa wydarzenia, tak zwany open call, czyli dzieło otwarte. Jest to skierowane do artystów interesujących się czy budujących swój obszar poszukiwań wokół przestrzeni, przestrzeni wnętrza, ale i również przestrzeni jako takiej. Oraz nowość w tegorocznej edycji Biennale, to jest pierwsza edycja wystawy Open Draw, skierowana też do projektantów tworzących wnętrza. To jest próba pokazania czegoś, co rzadko wychodzi na zewnątrz z naszych pracowni, czyli szkicu projektowego, który jest zapisem myśli, idei,

0: lata o biodesignie, o ekodesignie, o AI w projektowaniu także. I uwaga, transmisje i relacje z wydarzeń Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz znajdziecie na stronie i na socialach, na social mediach krakowskiej ASB, więc tutaj z bardzo daleka też będzie można oglądać to, co dzieje się w Krakowie. Polecamy.
1: Bardzo dziękuję. Dariusz Stańczuk, Classic Design w RMF Classic. Rozumiem, że słyszymy się ponownie za tydzień.
0: A jakże, oczywiście zapraszam.
2: Classic Design w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.
1: A my teraz zadbamy o wasze wnętrze duchowe. To dzięki muzyce przed nami kompozycja Aleksandra Desplat z filmu Ostrożnie, pożądanie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sztuka na przystankach. Wybory muzyczne Igora Chrybuta oraz giełda nazwisk przed literackim Noblem. I pójdziemy na wykopki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
3: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.

Jest 16:46, wracamy do muzyki w RMF Classic, którą specjalnie dla Was wybieramy i układamy. Już za kilka chwil u nas dźwięki z filmu Narodziny Gwiazdy oraz fragment soundtracku z filmu Amelia. A wcześniej karnawał w Paryżu i galop Jana Strausa I, to za momencik. Teraz fragment koncertu skrzypcowego De Dur Antonio Vivaldiego. To będzie wykonanie weneckiej orkiestry barokowej, którą poprowadzi Andrea Marcon.

0: Dzień Muzyki Filmowej. Odliczanie w RMF Classic.
1: Już za niecały miesiąc, 27 października, świętować będziemy Dzień Muzyki Filmowej, no i kolejne, 23 już urodziny RMF Classic. A z tej okazji ruszyła druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover. W tym roku mamy dla Was aż 3 nagrody. Vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. No jak wiecie, mamy też świetne jury w tym konkursie, a jego przewodniczącą będzie jedyna i niepowtarzalna Kaja. No a teraz to, co najlepsze, czyli co trzeba zrobić, żeby o te nagrody zawalczyć. No trzeba się zgłosić i dokonać kreatywnego wykonania wybranego przez Was utworu. Zatem jeśli chcecie wygrać voucher na podróż marzeń, to nagrajcie cover dowolnego utworu filmowego, wrzućcie go na swoje media społecznościowe i oznaczcie profil RMF Classic. Trzeba też dodać odpowiednie hashtagi, a wszystkie szczegóły dotyczące tego konkursu znajdziecie na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz w naszych social mediach. Na zgłoszenia do konkursu Twój Filmowy Cover czekamy do 18 października. A my w RMF Classic gramy inny cover filmowy, również przepiękny, piosenka z filmu Narodziny Gwiazdy i duet, który uwielbiam, Lady Gaga i Bradley Cooper.

0: Amelia, Jana Tirsena Muzyka w RMF Classic na koniec tej godziny programu. Za chwilę 17 i ostatnie dziś fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Już po 17, zatem czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic. Szczegóły Grzegorz Jasiński.
3: Skala tej tragedii pokazuje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, mówił dziś prokurator po opuszczeniu sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Za 2 tygodnie, 21 października, poznamy wyrok sądu w procesie Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1. Zginęli w nim rodzice i ich 5-letni syn. Prokuratura chce maksymalnej kary za ten czyn, 8 lat więzienia.
4: Ja po prostu uważam, że na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
3: Mówił po wyjściu z sali prokurator Aleksander Duda. Obrona wnioskuje o uniewinnienie mężczyzny.
5: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
3: Tłumaczy adwokat Katarzyna Hebda. Sebastian M. po wypadku uciekł z Polski, został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, skąd sprowadzono go do kraju w ramach ekstradycji. Prokuratura może już stawiać zarzuty Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceminister spraw zagranicznych zrzekł się immunitetu. Wczoraj cała sejmowa komisja regulaminowa poparła wniosek śledczych w tej sprawie. Dziś przyjęła wniosek samego posła.
6: Komisja uznała, że oświadczenie posła Władysława Teofila Bartoszewskiego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej spełnia wymogi formalnej poprawności.
3: Przekazał przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak. Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia powierzonego mu majątku wartego kilkanaście milionów złotych.
7: RMF Classic. Znamy fakty.
3: Komitet Noblowski w Sztokholmie ogłosił dziś laureatów Nagrody Nobla z chemii. To Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Naukowców wyróżniono za badania asymetrycznej syntezy organicznej.
8: Były teorie, które mówiły, tak, to może być tak, że cząsteczki same się będą napędzać i będą się skręcały w jednym kierunku, ale nikt tego wcześniej nie dowiódł. Jest to nagroda, która buduje się na barkach Ludwika Pastera, który w dawnych, dawnych czasach rozdzielał kryształki pewnego związku, które powstawały, i te kryształki losowo powstają w dwóch formach. Ponad 100 lat później jesteśmy w stanie pokazać, że tego typu zjawiska rozdzielania kryształów, tego, że one mają jedną bądź drugą formę, mogą się samodzielnie napędzać.
3: Wyjaśniał doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Siedzący tryb życia i brak ruchu mogą sprzyjać dyskopatii. Mówiliśmy o tym w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach.
9: Biodro jest naszym tutaj najważniejszym stawem. W pozycji siedzącej niestety te pośladki są rozleniwione, no i później bolą czy plecy, czy kolana. Najważniejsze, wiercić się przed biurkiem.
3: Radził fizjoterapeuta Maciej Lasocki. Dziś premiera filmu Mniej obcy, inspirowany życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza, legendę rocka, lidera Lady Punk, gra gitarzysta i aktor debiutant Mikołaj Bukrewicz.
10: Elementem przygotowywania się do roli postaci prawdziwej, to trzeba było obejrzeć wywiady, posłuchać, co mówił, jak mówił, gdzie mówił i z kim mówił. A ja to już miałem po prostu dawno obejrzane wszystko. Bo się tym interesowałem za dziecka. I już to po prostu dobrze znałem. To jest ponadczasowe granie, ponadczasowe piosenki.
3: Na rmf24.pl mamy rozmowę Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Mikołajem Bukrewiczem o emocjach w muzyce, ulubionych piosenkach Lady Punk, ale też o buncie, wolności i życiu na własnych zasadach.
2: W popołudniowych faktach RMF Classic był z nami Grzegorz Jasiński. Wielkie dzięki. U nas jeszcze ostatnia dziś prognoza pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: Całkiem przyjemne i pogodne mamy popołudnie dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami tylko większe. Najwięcej pogodnego nieba wciąż na południowym wschodzie. A na termometrach teraz 15 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w Szczecinie i Warszawie, 20 w Bydgoszczy, Łodzi, Krakowie czy Opolu, 16 w Zakopanem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i wschodni. Noc będzie pogodna, ale chłodniejsza, od 8 do 13 stopni, a jutro synoptycy zapowiadają więcej chmur i przelotny deszcz, ale nadal będzie ciepło. Od 18 stopni w Zakopanem i Szczecinie do 23 nawet w Lublinie, Rzeszowie czy Wrocławiu. Natomiast pamiętajcie, żeby jutro wziąć ze sobą parasol.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
7: RMF Classic z muzyką na pierwszym planie.
11: This is Harry Gregson-Williams.
12: My name is Michael Nyman.
13: This is Howard Shore.
14: Hi, my name is Don Davis.
15: RMF Classic, it's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Motyw serialu Policjanci z Miami to za nami. Jest prawie już 14 minut po godzinie 17. Słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic, w którym to opowiadamy o ciekawych wydarzeniach, zapowiadamy ważne premiery i relacjonujemy to, co dzieje się w świecie sztuki, literatury, muzyki i kina. I teraz taka właśnie sytuacja nastąpi.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: W Warszawie zaczyna się właśnie kolejny ciekawy festiwal filmowy. Przed nami 10 festiwalowych dni i 190 filmów do zobaczenia w ramach Warsaw International Film Festival. Nasza dziennikarka Magda Juszczyk jest już w drodze na warszawski Żoliborz, gdzie w Cytadeli zorganizowano otwarcie festiwalu filmowego, bez którego jesień w stolicy byłaby przykra i pewnie bardziej smutna. Łączymy się z Magdą Juszczyk, która opowie o tym, co nas czeka w najbliższych dniach i dlaczego warto się wybrać na ten festiwal.
2: Na tym wydarzeniu mam takie wrażenie, chce być każdy. Wieczór otwarcia 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego już dzisiaj w Muzeum Historii Polski. Na otwarcie festiwalu właśnie tam pojawi się film debiut w reżyserii Jessego Eisenberga. On również stworzył scenariusz do tego filmu. A jeśli mam być szczera, to atmosfera uwielbienia dla tego twórcy bardzo mnie cieszy. W związku z jego polskim pochodzeniem wszyscy bardzo przyjaźnie odnoszą się do jego uczestniczenia w naszym życiu społecznym i artystycznym. Nie dziwi zatem fakt, że film debiut z Julianne Moore na ekranie i z Jessem Eisenbergiem też będzie inaugurował 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Przez 10 dni przeżywać będziemy wszystkie atrakcje programu tego festiwalu. W piątkowym magazynie Kino w roli głównej razem z szefami tego festiwalu opowiemy Wam o szczegółach, wybierzemy najciekawsze filmy i sekcje filmowe. Wierzę, że spędzicie ten kawałek swojego życia właśnie na warszawskim festiwalu filmowym, na którym można i odkrywać rozmaite światy i podziwiać koncepcje, które nowe szefostwo wdraża w ramach zadowalania naszych apetytów filmowych. Wierzę też, że Warszawa zyskuje coś ważnego dzięki temu festiwalowi. Nie przeoczcie żadnej z propozycji wartej uwagi. Po to też macie mnie i magazyn o sztuce filmowej w RMF Classic, byśmy razem uczestniczyli w tym jakże ważnym festiwalu. Do usłyszenia już w najbliższy piątek po 15, a dzisiaj na pewno zdam sprawę z wieczoru otwarcia, bo sama wręcz umieram z ciekawości, jaki jest ten debiut Eisenberga. Jego scenariusz, jego reżyseria i jak się spodziewać należy wyśmienite aktorstwo.
0: Opowiadała i zapraszała Magda Juszczyk. Wielkie dzięki, Magdo. No a my wracamy teraz do muzyki w RMF Classic. Za chwilę temat tytułowy z serialu Ród Guinnessów. Teraz muzyka z filmu Forrest Gump.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W ten czwartek muzyka z najnowszej produkcji z udziałem Brada Pitta. To film W sercu dziczy, a do tego m.in. premierowo kompozycje zdobywcy Oscara Volkera Bertelmana, czy też dźwięki od Dennego Elfmana.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Po reklamie.

0: Niezwykły duet Juruma i Hauser w utworze River Flows in You. A u nas czas na muzyczne propozycje Jowity Dziedzic-Golec.
1: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
0: W RMF Classic trwa jeszcze magazyn Popkultura, no i nie może w nim zabraknąć płyt Jowity, czyli fonograficznych rekomendacji naszej dziennikarki Jowity Dziedzic-Golec, która dołączyła już do mnie do studia. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Z czym dzisiaj przychodzisz?
2: Tym razem będzie to propozycja nawiązująca, Kasiu, do twojej działki, bo punktem wyjścia do opowieści jest książka. I to słynna.
0: No proszę, to zamieniam się w słuch.
2: Poza tym jutro dowiemy się, do kogo tym razem powędruje Literacka Nagroda Nobla, a muzyka, którą chcę polecić, ilustruje nową ekranizację powieści, również noblisty, więc wszystko nam się tutaj ładnie układa w jedną całość.
0: Domyślam się, że chodzi o nowe, serialowe podejście do powieści Na wschód od Edenu Johna Steinbecka, uznawanej za jedno z najwybitniejszych jego dzieł.
2: Tak, byłam ciekawa, czy gorące dyskusje Amerykanów wokół tej produkcji, trochę przypominające nasze rodzime rozmowy, które toczyły się, kiedy niedawno pojawiła się serialowa wersja Lalki na tej samej platformie streamingowej, czy ten cały szum ma uzasadnienie. Tym bardziej, że za tą nową serialową wersją stoi Zoe Kazan, wnuczka legendarnego reżysera Elie Kazana, twórcy między innymi filmowej wersji Na wschód od Edenu z 1955 roku.
0: Kojarzę Zoe Kazan, ale bardziej jako aktorkę.
2: Ja też, choć jak widać spełnia się również w roli dramatopisarki i scenarzystki. Zresztą kobiecych wątków mamy tutaj dużo więcej, bo zaczynając oczywiście od postaci głównej bohaterki tej powieści, która w obrazie Zoe Kazan przejmuje rolę narratora, to muzyczną oprawę całego tego serialu stworzyła Laura Cartman. Dobrze nam znana w RMF Classic, amerykańska kompozytorka, bo gramy jej muzykę, między innymi tę nominowaną 2 lata temu do Oscara z filmu Amerykańska fikcja. I muszę przyznać, że o ile nie mogę jeszcze wydać oceny serialowi, bo dopiero zaczęłam oglądać, to o muzyce, którą napisała do niego Cartman, już teraz mogę powiedzieć, jest naprawdę dobra. Ma w sobie to coś, co zostaje nawet po wyłączeniu obrazu, ten taki duszny, przytłaczający mrok, narastający niepokój, który przelewa się z kartek scenariusza i poszczególnych kadrów wprost na dźwięki, które z przerażeniem szukają rozwiązania. Cartman doskonale uchwyciła w tych brzmieniach specyfikę czającego się zła, ale robi to w bardzo mądry i taki oszczędny sposób, bo czasami wystarczy przecież kilka akordów, dobrze wiesz, żeby scena wbiła nas w fotel. Ta muzyka wciąga i powiem ci, że chwilami miałam od niej nawet gęsią skórkę. A to chyba wiarygodna rekomendacja.
0: Zdecydowanie.
2: Dlatego moje podsumowanie jest takie, że obojętne, czy całość tego obrazu ostatecznie obroni się i sprosta wysoko przecież zawieszonej przez dziadka poprzeczce, czy nie, to i tak Zoe Kazan powinna podziękować Laurze Cartman za tę muzykę, bo jest to mocny element tej całej układanki. Zresztą proszę posłuchać tematu, który teraz zabrzmi. Jestem pewna, że wy też będziecie mieć ciarki.
0: Snake in the Grass, Laura Cartman, premierowo na naszej playliście w RMF Classic. Zapraszamy.
1: Płyty Jowity. Kolejne spotkanie już za tydzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę, po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury, Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to

0: cudowne.
1: Lekcje na przyszłość.
2: Nagaj kowę i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie. Po reklamie.

Muzyczne światy w RMF Classic budują nastrój, to środowe popołudnie. Jest 17.44, a my mamy dla was jeszcze sporo pięknej muzyki. Za chwilę piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Pulp Fiction. Teraz posłuchamy fragmentu soundtracku z serialu The Bear sezonu 5. To jest jedna z naszych muzycznych nowości.

Piosenka z filmu Pulp Fiction to za nami i kończy się też dzisiejsze moje spotkanie z wami w magazynie Pop Kultura, ale słyszymy się znów jutro po 15 i znów będę mieć sporo propozycji muzycznych, kinowych i literackich. Tymczasem jeszcze sporo pięknej muzyki przed nami w wieczorze z RMF Classic. O godzinie 18 zapraszam na pasaż ekonomiczny, a po nim rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej, którą dziś poprowadzi Dariusz Stańczuk. Ja życzę miłego wieczoru i na dowidzenia. Gram wam jeszcze słynne La Donna e Mobile z Rigoletta Verdiego, z Lucianem Pavarottim w roli głównej. Kłaniam się pięknie, Katarzyna Chnat, miłego wieczoru i do usłyszenia jutro.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły Cocolino kup 1, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
12: Mamy już środowy wieczór, minęła 18, czas na nasz pasaż ekonomiczny. Krzysztof Berenda.
13: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
14: Dzień dobry, polski złoty wyraźnie traci dziś na wartości, zagraniczne waluty przez to idą w górę. Euro kosztuje teraz 4,38 zł, dolar 3,93, czyli o 4 groszy więcej niż wczoraj, frank szwajcarski kosztuje 4,71, a brytyjski funt 5,18. Polskiemu złotemu nie pomógł fakt, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dzisiaj stopy procentowe na niezmienionym poziomie i to pomimo inflacji rosnącej oraz przekraczającej progi bezpieczeństwa. Zdaniem ekonomistów podwyżka stóp, czyli podwyżka oprocentowania kredytów, możliwa jest za miesiąc. Złotego ma wzmocnić w przyszłości zwiększanie rezerw złota posiadanych przez Narodowy Bank Polski. We wrześniu bank kupił kolejnych 25 ton złota, a to największe zakupy od półtora roku. To oznacza, że w skarbcach NBP mamy teraz 675 ton złota. Prezes banku Adam Glapiński zapowiadał niedawno, że ostatecznie będzie chciał dojść do 700 ton. Szef NBP wydaje więc fortunę na złoto. Większość z nas natomiast wydaje fortunę na czarne złoto, czyli na ropę. Znamy ceny paliw, które będą obowiązywały jutro. Benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 6,83, czyli o 3 grosze mniej niż dzisiaj. Diesel natomiast potanieje o 6 groszy i nie będzie mógł kosztować więcej niż 7,74.
13: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Tańczący z wilkami to oczywiście filmowa muzyka Johna Barrego. Jeszcze 20 dni i będzie ten wyjątkowy dzień. 27 października, połączony z naszymi radiowymi urodzinami, Dzień Muzyki Filmowej. I w środę o tej porze odliczamy do tego święta czas. Dariusz Stańczuk, dobry wieczór. W tym odliczaniu mamy dla Was taką oto propozycję.
1: Plebiscyt Top 100 Muzyki Filmowej RMF Classic.
0: Na tej wyjątkowej liście 100 zebraliśmy Wasze ulubione filmowe tematy. Który z nich okaże się zwycięzcą? To się okaże 27 października. W tej naszej plebiscytowej setce jest na przykład Greg Zorba. Grający główną rolę Anthony Quinn w słynnej scenie na kreteńskiej plaży udaje Greka w szaleńczym tańcu Pidictos. Dlaczego udaje? Bo złamał wtedy nogę i ledwo nogami powłóczył. To dlatego muzyka w tej scenie powoli się zaczyna, żeby aktor dał radę. A kiedy tempo przyspiesza, kamera filmuje już nogi dublera. Anthony Quinn ze złamaną nogą i ten wspomniany dubler w filmie Greg Zorba tańczą do muzyki Mikisa Teodorakisa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: W tym tygodniu przyjrzymy się karierze Sandry Hiller, która w tym roku, naszym zdaniem, ma swój rok.
3: Sprawdzimy też, dlaczego oscarowa kampania Toma Cruise'a wokół filmu Digger skończyła się fiaskiem.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Już w sobotę po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
3: Oszczędności nie do wiary.
2: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
3: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Po reklamie.

0: kompozytorski duet Charles Williams, Lou Levy i muzyka z filmu Starsza Pani znika. To jest RMF Classic, wieczorne RMF Classic, także wieczorową porą we środy odliczamy czas do Dnia Muzyki Filmowej, czyli do 27 października. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was sporo atrakcji, w tym cykl Zakochani w muzyce filmowej. Pytamy tu naszych gości właśnie o filmową muzykę. Dziś w tej sprawie przemówi aktorka Katarzyna Figura.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Muzyka filmowa jest czymś absolutnie wspaniałym i użyję słowa współtworzy, bo nie ma filmu bez tej muzyki. Znaczy, to jest współtworzenie, prawda? Muzyka jest tak samo ważna jak aktorstwo, jak reżyseria, jak to, co widzimy, czyli operatorka, scenariusz, literatura. I ta muzyka oczywiście nas wprowadza w to, współtworzy, ale jest niezbędnym komponentem. Powiedziałabym muzyka, ale to są też przecież dźwięki, to jest ambiance. I na pewno od lat czymś takim pierwszym, w ogóle jednym z pierwszych filmów, który mnie uniósł, ale właśnie pod tym w ogóle, pod tym kątem, to było pewnego dnia w Ameryce Ennio Morricone w reżyserii Sergio Leone. Ten film był i ta muzyka była absolutnie czymś niezwykłym. Jak gdyby towarzyszyła mi, bo ten film powstał na początku mojej kariery aktorskiej, czyli kilkadziesiąt lat temu. To, co tam słyszałam, to jest po prostu coś absolutnie niezwykłego, inspirującego. I nie potrafię tego procesu określić, nazwać. Coś, co właśnie po prostu porusza wszystkie struny w środku.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: Poruszmy te struny raz jeszcze z Katarzyną Figurą i wskazaną przez aktorkę filmową muzyką Ennio Morricone i temat główny z filmu Dawno temu w Ameryce.

Już za chwilę piosenka nominowana do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysł.

0: słów.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji?
2: Oszczędności nie do wiary.
1: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
2: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
1: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
0: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Po reklamie.

jest RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Brian Tyler i Iron Man, część trzecia przed nami. Uwierz w ducha i temat Alexa Norta przed nami. Teraz Vangelis, jego syntezatory i pamiętny temat z filmu Rydwany Ognia.

Unchained Melody, czyli muzyczny znak szczególny filmu Uwierz w ducha. Tu RMF Classic, zajmujemy się słuchaniem muzyki i ostatnio odliczaniem dni do 27 dnia października, czyli do naszych urodzin i Dnia Muzyki Filmowej. Odliczamy ten czas, żonglując różnymi atrakcjami. Jedną z nich jest zabawa Prawda czy Fałsz. W poniedziałki, środę i piątki o 6:50 w Śniadaniu Mistrzów kolega Łukasz Wojtusik opowiada niezwykłą historię związaną z powstaniem muzyki filmowej. Łukasz opowiada, ale nie wiadomo, czy mówi prawdę, czy blefuje. Wasze zadanie polega na tym, żeby ocenić, czy to, co słyszycie, jest prawdą, czy może fałszem. Kto trafi dobrze, ma szansę na nagrodę, a nagrody to najprawdziwsze hamaki. RMF Classic. Najbliższa odsłona zabawy Prawda czy Fałsz pojutrze w piątek o 6:50. Tymczasem wracamy do naszej plebiscytowej setki, do 100 utworów, z których jeden okaże się zwycięzcą plebiscytu Top 100. Kandyduje do tego tytułu temat Briana Tylera z filmu Iron Man 3. Głosowanie trwa cały czas na rmfclassic.pl. Top 100 muzyki filmowej.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.
11: Twoja osobista kolekcja filmowych hitów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

choć cały świat zwiedzi.

0: Rytmy męskie, zwycięskie, jak to się kiedyś mawiało, Malcolm Arnold i temat z filmu Most na rzece Kwai. Tu wieczorne, środowe RMF Classic. Czekamy na Dzień Muzyki Filmowej, który przypomnę 27 października. Czekając na ten dzień, wracamy do cyklu Zakochani w muzyce filmowej. O tym właśnie muzycznym gatunku rozmawiamy z cenionymi artystami. Pora na kompozytorkę Mary Comasę i kompozytora Antoniego Comasę Łazarkiewicza.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: No na pewno ścieżka dźwiękowa z filmu Gdyby ulice
3: w Beale Street Could Talk.
2: To soundtrack, którego słuchamy, jeżeli już w ogóle czegokolwiek z soundtracków słuchamy, to powiem szczerze, to jest bardzo inspirujący soundtrack. I tak jak no gdzieś onirycznie pamiętam film, tak ten soundtrack pamiętam doskonale.
3: Jeszcze drugi tytuł, który mi przychodzi do głowy z ostatnich lat, to jest piękna muzyka do filmu Hamlet, która stworzyła pejzaż tego filmu.
2: W tym filmie ona się tak zgrała, to było po prostu takie uderzenie prosto w serce. Ten finał z jego muzyką, coś co normalnie rzadko reżyserzy robią takie finały.
3: To jest
2: bo się boją, bo to jest 50-50. Natomiast z tą muzyką, ta scena, ona jest dopełnieniem całego filmu i ja po prostu no, czułam się tak jakbym po pierwsze nigdy wcześniej nie słyszała tego kawałka, tej kompozycji i miałam poczucie, że no tutaj ona siedzi.
3: Są kompozycje filmowe, które zachęcają do odwagi, które ci pokazują wolno. Z ścieżek Greenwooda natychmiast mi przychodzi do głowy i One Battle After Another i
2: aż
3: poleje się krew. To są muzyki, które otworzyły nowe horyzonty.
2: Tak, ale z drugiej strony masz właśnie Maxa Richtera, który jest taki bardzo, bardzo, no ja nie chcę powiedzieć popowy, ale on jest taki przystępny. Tak jak Greenwood nie do końca jest, tak Max Richter jest.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: Ach, ten Max Richter wywołany do tablicy z powodu pochwalonej także tutaj muzyki do filmu Hamlet. Z tej właśnie produkcji temat Maxa Richtera teraz of the Undiscovered Country. Posłuchajmy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sztuka na przystankach, wybory muzyczne Igora Hrebuta oraz giełda nazwisk przed literackim Noblem i pójdziemy na wykopki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Po reklamie.

RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

0: Enchanted, temat z Bridgertonów w RMF Classic. Mamy środowy, październikowy wieczór. Październik szczególny jest w naszym radiowym kalendarzu, dlatego że 27 października są nasze urodziny. Tego dnia świętujemy też, tak przy okazji, Dzień Muzyki Filmowej. W tym roku zbliżamy się do tego święta, wspominając Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, wielkiego mistrza soundtracków, którego 5 lat już nie ma wśród nas, ale na szczęście są z nami i mają się dobrze jego muzyczne tematy.
1: RMF Classic prezentuje Poszukiwany, poszukiwana, Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Piosenka.
2: Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat.
3: Słowa i śpiew Wojciech Młynarski. Muzyka Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Z piosenkami kompozytora jesteśmy zaprzyjaźnieni od dekad. Kolejne pokolenia idą w świat, nucąc jego melodię. Na urodzinach śpiewamy 40 lat minęło. W zalotach jasno stawiamy granice słowami nie bądź taki szybki, Bill. W życiu mamy ochotę na chwileczkę zapomnienia, a gdy się nie poddajemy, to przecież jeszcze w zielone gramy. I może czasami nie mamy jasności w temacie Matuszkiewicza, że to on jest autorem muzyki do tych wszystkich piosenek. Legendarny muzyk jazzowy, nazywany lwem saksofonu, jest też niewątpliwie królem polskiej piosenki. A jego piosenki, między innymi z Big Bandem Śląskim, śpiewa wokalistka jazzowa Aga Zarian.
4: On potrafił bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę. I dowcipny, taki rezolutny. Bardzo inteligentnie pisał. Mimo tego, że to było łatwe do zapamiętania, no już wchodziło w kanon muzyki popularnej, to nadal tam były bardzo fajne smaczki harmoniczne, właśnie takie jazzowe. To było świetnie przemycane. Trzeba mieć wielki talent, żeby to wszystko połączyć w sobie. I to, żeby to było w jakimś sensie nadal właśnie na poziomie, a nie pod publiczkę. Tylko tutaj czasami puszczał oczko, tutaj troszeczkę zabawnie.
3: To są nasze polskie standardy, opowiadał w RMF Classic gitarzysta jazzowy i kompozytor Marek Napiórkowski.
5: Pamiętamy te piosenki. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Czy też Młynarskiego jeszcze w zielone gramy, także Tutuś. I znamy te żartobliwe, ale on także pisał utwory o niesamowitej głębi zupełnie wyrazowej. I pamiętam, jak przecierałem oczy ze zdumienia, znając właśnie te jego takie jazzujące piosenki, kiedy dowiedziałem się, że piosenka Oddalasz się z tekstem Agnieszki Osieckiej także spod jego pióra wyszła. To wstrząsające dzieło, podobnie jak La Valse du Mal.
4: To jest piękna ballada. To była chyba ostatnia piosenka, którą nagrała Kalina Jędrusik. Ja w ogóle uważam, że to jest jedna z piękniejszych polskich piosenek, jakie znam. Uwielbiam to i śpiewać, i ona też daje, ta piosenka, tyle możliwości interpretacji i aranżowania i na różne sposoby. Uwielbiam tę piosenkę, przepięknej urody. Kiedyś śpiewałam też na urodzinach Dudusia, ale to było lata temu, chyba jego 80. urodzinach. Śpiewałam Nie bądź taki szybki, Bill.
3: W kwietniu tego roku Jerzy Duduś Matuszkiewicz obchodziłby 98. urodziny. Muzyka, którą napisał, jest częścią naszych wspomnień, historii i języka, którym opisujemy świat. To jest, nawiązując do tytułu popularnego serialu z Hansem Klossem i ze ścieżką dźwiękową kompozytora, muzyka większa niż życie.
1: Poszukiwany, poszukiwana, Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny odcinek już w piątek o 11:30 w RMF Classic. Zapraszają Ula Urzędowska i Julia Sarzyńska.
0: A teraz gwoli przypomnienia, co to było, gdy Duduś grał. Szał był, szał po prostu. Śpiewał o tym Wojciech Młynarski.

spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskim, gdy zmierzch spóźnia się troszkę,

naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu prac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kinowe motywy muzyczne. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W ten czwartek muzyka z najnowszej produkcji z udziałem Brada Pitta. To film W sercu dziczy, a do tego m.in. premierowo kompozycję zdobywcy Oscara Volkera Bertelmana, czy też dźwięki od Dennego Elfmana.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.
3: Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Temat Morisa Żara z Doktora Żywago przed nami. Westworld i muzyka Ramina Dżawadiego to też przed nami. Teraz pan Tadeusz, ekranizacja Andrzeja Wajdy z muzyką Wojciecha Kilara. Ten pan Tadeuszowy polonez brzmi także na naszej plebiscytowej liście 100. Przed dniem muzyki filmowej bawimy się w ten plebiscyt. Głosowanie cały czas trwa na rmfclassic.pl. Top 100 muzyki filmowej.

był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

Doktor Żywago, film umuzyczniony przez Maurice'a Jarre. Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Właśnie na nią stawiamy, bo filmowa muzyka to nie tylko dźwięki, to emocje, to wspomnienia przywołujące nasze ulubione sceny, bohaterów, dialogi. Kiedy włączamy tę muzykę, świat potrafi się dzięki niej zmienić. Taką mamy refleksję przed naszymi 23 urodzinami i kolejnym dniem muzyki filmowej. Z tej okazji wraz z Igorem Herbutem stworzyliśmy listę najpiękniejszych tematów spisanych dla kina. To nasza plebiscytowa lista top 100 muzyki filmowej. Słuchamy wspólnie tej muzyki, a wy wybieracie swoich faworytów na tej plebiscytowej liście 100. Mamy na przykład formację Aerosmith, która muzykuje w filmie Armageddon. I don't wanna miss a thing. Panowie śpiewają, grają, słuchamy, głosujecie i na ten filmowy temat na rmfclassic.pl top 100 muzyki filmowej. Ah!

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Twój codzienny rytuał piękna.

Hozier i jego temat pod tytułem Take Me to Church w wykonaniu smyczkowej formacji Simply Three. Za chwilę w naszym radiowym kinie Top Gun będzie też muzyka z angielskiego filmu przyrodniczego Polowanie. Tymczasem John Lennon, który przez ponad 4 dekady uchodził za jedynego autora kompozycji Imagine, tak właśnie było. W 2017 dopiero oficjalnie uznano, że współautorką piosenki była żona ex-Beatlesa Yoko Ono. Co ciekawe, kilka lat po debiucie piosenki w jednym z wywiadów Lennon powiedział wprost, ten utwór powinien być podpisany Lennon Ono, no bo pomysł na niego wziął się z książki Yoko pod tytułem Grapefruit. Autorka umieściła tam zdanie zaczynające się od słów Imagine a raindrop. A dlaczego nie dopisał Lennon żony jako współautorki? Byłem zbyt samolubny i zbyt męski, by przyznać, jaki wpływ na ten przebój miała kobieta. Nygus, John Lennon, prawda? My pójdziemy po linii prawdy. John Lennon, Yoko Ono i Imagine. Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To tu zajrzysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90. do tego kina, które wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid. Po reklamie.
1: RMF Classic. Twoja domowa filharmonia.

0: Wielki czeski symfonik Antonin Dvořák, jego siódmy taniec słowiański, opus 72, kompozycja rocznik 1887. W tym właśnie roku dokładnie zaczęła ukazywać się w odcinkach Lalka Bolesława Prusa, kolejny odcinek tej kultowej powieści już teraz na naszej antenie.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Punkt o drugiej przyprowadzono dwa piękne wierzchowce. Wokulski stanął przy swoim, a w parę minut ukazała się pani Wąsowska. Miała obcisłą amazonkę, kształty Junony, kasztanowate włosy zebrane w jeden węzeł. Końcem nogi oparła się na ręku Stangreta i jak sprężyna rzuciła się na siodło. Kilka minut jechali kłusem. Potem pani Wąsowska położyła rękojeść szpicurzgi na ustach, pochyliła się i poleciała galopem. Welon kapelusza chwiał się za nią jak popielate skrzydło. Avanti, avanti! Znowu biegli kilka minut. Nagle pani osadziła konia na miejscu, była zarumieniona i zadyszana. Dosyć, rzekła. Teraz pojedziemy wolno. Uniosła się na siodle i uważnie patrzyła w stronę błękitnego lasu, który było widać daleko na wschodzie. Powiedz mi pan, czy to wielka przyjemność dorabiać się majątku? Nie, odparł Wokulski po chwilowym namyśle. Ale wydawać przyjemnie? Nie wiem. Nie wiesz pan? A jednak cuda opowiadają o pańskim majątku. Mówią, że masz pan ze 60 tysięcy rocznie. Dziś mam znacznie więcej, ale wydaję bardzo mało. Ileż? Z 10 tysięcy. Wiesz pan co? Wydaj kiedy 60, to 100 tysięcy na rok i powiedz mi pan, czy to robi sensację i jaką, dobrze? Z góry mogę pani powiedzieć, że nie robi. Nie? Więc na cóż są pieniądze? Jeżeli 100 tysięcy rubli rocznie nie daje szczęścia, cóż go da? Można je mieć przy 1000 rubli. Szczęście każdy nosi w sobie. Ale je skądsiś bierze do siebie. Nie, pani. I to mówi pan, taki człowiek niezwykły? Gdybym nawet był niezwykłym, to tylko przez cierpienia, nie przez szczęście, a tym mniej nie przez wydatki. Pod lasem ukazał się tuman kurzu. Pani Wąsowska chwilę popatrzyła, potem nagle zacięła konia i skręciła na prawo w pole bez drogi. Avanti, avanti! Jechali z 10 minut, a teraz Wokulski zatrzymał konia. Stał na wzgórzu nad łąką, tak piękną jak marzenie. Co w niej było piękniejszym? Czy zieloność trawy, czy kręty bieg rzeczułki, czy drzewa pochylające się nad nią, czy pogodne niebo? Wokulski nie wiedział. Cóż znowu z tym siodłem? Zawołała nagle pani Wąsowska. Mój panie, popręg mi się odpiął, proszę zobaczyć. Wokulski zeskoczył z konia. Zsiądzie pani? Zapytał. Ani myślę, niech pan tak obejrzy. Zaszedł z prawej strony. Popręg był mocno przypasany. Ależ nie tam, o tu. Tu coś psuje się, około strzemienia. Zawahał się, lecz odsunął jej amazonkę i włożył rękę pod siodło. Nagle krew uderzyła mu do głowy. Wdówka w taki sposób ruszyła nogą, że jej kolano dotknęło twarzy Wokulskiego. No i cóż, no i cóż? Pytała niecierpliwie. Nic, odparł. Popręg jest mocny. Pocałowałeś mnie pan w nogę? Krzyknęła. Nie. Wtedy trzasnęła konia szpicrózgą i poleciała cwałem, szepcąc: głupiec czy kamień? Wokulski powoli siadł na konia. Niewysłowiony żal ścisnął mu serce, gdy pomyślał: czy i panna Izabela jeździ konno? I kto też jej poprawia siodło?
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ratuj mnie.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Toskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
3: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
4: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
2: Lista przebojów muzyki filmowej.
1: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
2: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.

0: usłyszenia. Jadwiga Polus,
1: Tytus Hołdys.
2: Jeszcze 17 minut i będzie 21. Przed tą godziną na antenie RMF Classic pianista Alexis French. Quincy Jones przypomni się swoją soul bossanową, a Jan Apekaczmarek tematem do filmu Niewierna. Już teraz Przyjaciele w naszym radiowym kinie i I'll Be There For You, pamiętna piosenka grupy The Rembrandts.

był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

filmowy dokument pod tytułem Quincy i muzyka Quincy'ego Jonesa, bohatera całej tej opowieści, Soul Bossa Nova. Quincy Jones, kosmiczny talent, kosmiczna postać od kosmicznej muzyki. Kiedy misja Apollo 11 wylądowała na Księżycu, przed wyjściem na księżycowy spacer, Buzz Aldrin odtworzył z magnetofonu Fly Me to the Moon. Frank Sinatra zaśpiewał to w aranżacji czyjej? A no właśnie, Quincy'ego Jonesa. I tak oto jego dzieło zapisało się w dziejach jako pierwszy utwór muzyczny odtworzony na obcym ciele niebieskim. Tu RMF Classic pod Księżycem. Za chwilę 21. Za wspólne spotkanie dzisiaj dziękuję, Dariusz Stańczuk. Za chwilę koncert wiolonczelowy Matiasa Georga Mona. Teraz przy fortepianie Alexis French. Oto kompozycja pod tytułem These Days.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
0: Po reklamie.
8: RMF Classic. Klasyka bez ceremonii. Kompozytorzy bez patosu.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Współtworzy go dla Was wybitny wokalista Igor Herbut.
2: No dobrze, skoro współtworzę ten plebiscyt, to mam prawo do małej prywatki, prawda? Głosujcie na moich ulubieńców. Ja już swoje typy mam, takie, że sam robię och, ach i czasem nawet ojejku. Bo muzyka filmowa naprawdę potrafi człowieka załatwić w 3 nuty. Sprawdźcie sami.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: RMF Classic. Muzyka do pracy, myślenia i nic nie robienia.

0: najnowszym odcinku Sztuka na przystankach. Wybory muzyczne Igora Chrybuta oraz giełda nazwisk przed literackim Noblem. I pójdziemy na wykopki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
2: RMF Classic. Prawdziwa symfonia emocji.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 7 października 1641 roku elektor brandenburski i książę Prus Fryderyk Wilhelm przybył do Zamku Królewskiego w Warszawie. To ten Fryderyk Wilhelm, który przeszedł do historii Niemiec jako wielki elektor. Poza Niemcami też go czasami się tak nazywa, ale w polskiej historii zasługuje raczej na miano wielkiego kombinatora lub sprytnego lisa. Zresztą nierzadko się pisze o nim, że lisią politykę prowadził. Jego wizyta z 7 października 1641 roku była pokornym przyjazdem lennika do suwerena. Tego dnia Fryderyk Wilhelm złożył bowiem hołd lenny z Prus książęcych przed obliczem króla Władysława IV. I to był już ostatni w naszej historii hołd pruski. Fryderyk Wilhelm obejmował władzę w Brandenburgii i w Prusach rok wcześniej, w czasie wojny 30-letniej. Zapatrzony we wzory holenderskie, zaczął reformować państwo, zmierzając zarazem do umocnienia swej władzy jako monarchy absolutnego. Po traktacie westfalskim włączył do Brandenburgii Pomorze Szczecińskie. Umacniając pozycję w Prusach książęcych, zachowywał wciąż pozory lojalności wobec Polski. Jednak korzystał z osłabienia Rzeczpospolitej poprzez bunty kozaków, najazd rosyjski, a w końcu potop szwedzki. Szwedzi chcieli Fryderyka Wilhelma od razu skaptować, ale ten i wobec nich prowadził politykę sprytnego lisa. Kiedy jednak zajęli królewiec, bez entuzjazmu wprawdzie, ale zgodził się na układ sojuszniczy przeciw Polsce. A za obietnicę przyłączenia Wielkopolski do Brandenburgii już ochoczo udzielił Szwedom pomocy militarnej. Potem podpisał też porozumienie rozbiorowe Polski ze Szwecją, siedmiogrodzkim Jerzym Rakoczym i z Chmielnickim. Ale porażki Szwedów osłabiły jego lojalność wobec Karola Gustawa i w końcu wszedł na powrót w układy z Polską. W zamian uzyskał od Rzeczpospolitej pełną suwerenność w Prusach książęcych. I taki to był Fryderyk Wilhelm I. W Niemczech wielki elektor, a u nas sprytny lis po prostu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W ten czwartek muzyka z najnowszej produkcji z udziałem Brada Pitta. To film W sercu dziczy, a do tego m.in. premierowo kompozycję zdobywcy Oscara Volkera Bertelmana, czy też dźwięki od Dennego Elfmana.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem toast i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sztuka na przystankach. Wybory muzyczne Igora Herbuta oraz giełda nazwisk przed literackim Noblem. I pójdziemy na wykopki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Upił łyk, patrząc dla niej prosto w oczy. Nic nie powiesz? Pośpieszyła go. A może nie jesteś już zainteresowany współpracą ze mną? Czego dokładnie ode mnie oczekujesz? Spytał opryskliwie. Wyobrażaj sobie, że będziemy taką parą detektywów, którzy wszędzie chodzą razem, a potem rozmawiają sobie przy winku wieczorem? Dlaczego taki jesteś? Obruszyła się. Myślałam, że się ucieszysz. Sam musiałeś ze mną gadać. To ty zabiegałeś, żebyśmy połączyli siły. Przyniosłam ci dokumenty i umożliwiłam wyjście z aresztu. Zablokowałam twoje urządzenia, chociaż narażałam swoją karierę. Szukałam dla ciebie adwokata, kiedy brat się na ciebie wypiął. Naprawdę nie musiałam tego robić. Owszem, doceniam to, przyznał z niechęcią. Ale ty też masz u mnie dług, więc wydaje mi się, że jesteśmy kwita. A co do naszej niby współpracy, to wtedy byłaś na służbie i mogłaś mi pomóc zebrać dane do podcastu. Skoro jesteś odsunięta, na nic mi się nie przydasz.
2: Oświadczył bezceremonialnie, ale nie aż przewróciło się w żołądku od jego szczerości. Nie spodziewała się, że tak po prostu przyzna się do tego, że ją wykorzystał. To jednak nie było wszystko. Noa kontynuował. Podcast zawsze realizuję sam. Jak już zauważyłaś, informacji mam więcej niż twoi kumple z Pałacu Mostowskich. Dla mnie to nawet lepiej, że są takimi idiotami, bo jak wypuszczę nowy odcinek, wysadzę w necie bombę. A na kolację zapraszam po koleżeńsku. Będzie carbonara z pancetą, jeśli ci to nie przeszkadza, bo na nic innego nie mam dzisiaj siły. Pasuje?
1: Odwrócił się, sięgnął po garnek i nalał do niego wody. Jego kolejne słowa słyszała mniej wyraźnie, ale i tak ledwie trzymała się na nogach ze złości. Czuła się, jakby ją uderzył.
2: I dzięki za pomoc, dorzucił. Ja myślę, że nie ma to dla mnie znaczenia. Gdyby nie ty, miałbym pewnie większe kłopoty.
1: Lena nie wiedziała, jak na to zareagować, więc sięgnęła po swoją torbę i ruszyła po buty. Kiedy miała już je na stopach, podeszła do Noa. Zaczekała, aż odwróci się do niej twarzą i z całej siły uderzyła go zdrową ręką na odlew. Aż się zatoczył i zatrzymał na ścianie. Patrzył na nią zszokowany. Lepiej nie wchodź mi więcej w drogę. Ostrzegła go. Rzuciła w niego kluczykami do motocykla. Po namyśle wyjęła plik jego dokumentów dotyczący niewykrytych zabójstw i położyła je równo na stole w kuchni. Jak chcesz odzyskać ścigacza, musisz gadać z moim bratem, dodała.
2: Którym? Wyszeptał.
1: Domyśl się. Warknęła i wyszła, zostawiając drzwi otwarte na oścież. Stała przed wejściem do apartamentowca i czekała na taksówkę. Żałowała, że nie wzięła samochodu, bo odzyskała już czucie w ręku i mogłaby prowadzić, ale nie przewidziała, że sytuacja z Noa tak się ułoży. Wciąż była w szoku i nie dowierzała, że chłopak okazał się takim łajdakiem. Nie rozumiała jego decyzji, a to, co się wydarzyło przed chwilą, ją przerosło. Była na siebie zła, że dała mu kredyt zaufania i doprawdy nie rozumiała, dlaczego sądziła, że będzie inaczej. W końcu nie bez powodu był wyrzutkiem w swojej rodzinie, a w sieci ukrywał się pod nikiem. Błędnie założyła, że skoro przeżyli wspólnie napaść nocnego łowcy, to są sojusznikami i teraz cieszyła się jedynie z tego, że sprawy przybrały taki obrót, zanim przedstawiła mu nowe tropy. W sumie nie była pewna, czy by jej nie wyśmiał, gdyby opowiedziała mu o swojej traumie z czerwonki. Wyglądało na to, że jest teraz całkiem sama.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.